ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty, bądź mądra i po...

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

dam, Monsieur dam, Monsieur dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach.

zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie.

Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które

Każde drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie.

krzyczy Boguś wstań, ale z ciebie Boguś drań. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub, zapomniał.

Więc kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona, Bóg tak

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Joanna Szczepkowska.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
4: Aleja Sław, Radio Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
5: Dzień dobry Państwu, tu Tamara Pawlik-Lipska i program Aleja Sław w Radio Pogoda. Dzisiaj moim gościem będzie aktor Tomasz Sapryk, znany Państwu na pewno z takich produkcji jak chociażby Rancho czy Złotopolscy. W Klanie również się pojawił, się wielokrotnie na wielkim ekranie, a teraz też pojawił się w filmie Wielka Warszawska. I właśnie o tym filmie będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszam serdecznie, zostańcie z nami.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Sapryk, przyszedłem do przemiłego Radia Pogoda i będziemy rozmawiać o wszystkim.
5: Gdy słyszę, że będziemy rozmawiać o wszystkim, skoro już tutaj mój gość taki wstęp zrobił, to boję się powiedzieć, że i o niczym chyba przy okazji. Ale nie, absolutnie temat do rozmowy dzisiaj jest wielki i ważny, ponieważ w kinach pojawił się film Wielka Warszawska. No i właśnie, ta Wielka Warszawska to chyba warszawiakom znana mocno rzecz od wielu lat, ale czy to rzeczywiście jest film o koniach i dżokejach?
6: No tak, to jest to część składowa filmu. Wielka Warszawska obrosła jakąś legendą tej gonitwy, takiej głównej gonitwy w Warszawie, na pięknym hipodromie, jeszcze przedwojennym, który robi wrażenie. Natomiast, no przyznam się bez bicia, że ja nigdy nie byłem na wyścigach, zanim przystąpiliśmy do realizacji filmu. Jeździłem konno, ale ta jazda konna to była jazda rekreacyjna, pracowa, bo czasem w pracy siadałem na konia. Natomiast nigdy nie widziałem czegoś takiego jak Wielka Warszawska. I oglądając materiały, to rzeczywiście zrozumiałem, że to taka nasza, no, eksportowa działalność. Panie są pięknie ubrane, często jakieś kapelusze się pojawiają. No ale i ta strona hazardu też mi jest troszeczkę obca. No, dzisiaj to chyba inaczej wygląda, ale lata 90. No, były ciekawe, jeśli chodzi o zakłady i uczciwość tych zakładów i tych kolejności tych koni, które miały w takiej, a nie innej kolejności dobiec do mety.
5: No właśnie, bo
6: o
5: to
6: tym jest film między innymi.
5: Właśnie, bo to jest jakby kolejna odsłona tego filmu, czyli trochę chyba można powiedzieć, że szalone lata 90. w Polsce.
6: Szalone, no bo jeżeli coś jest jeszcze nie włożone w jakieś ramy, w jakieś zasady, no to wszystko szaleje. To trochę taki był czas zmian. Żartuję, że policja, która przed chwilą była milicją, była jeszcze gorzej uzbrojona niż ci gangsterzy, którzy wtedy mieli dostęp do broni. No, słynny bazar na stadionie dziesięciolecia. To była jakaś taka uwolniona historia. Widzimy z perspektywy czasu, że przeszliśmy to w jakiś cudowny, magiczny sposób, patrząc na inne kraje i na drogę krajów, które starają się, że tak powiem, dokonać zmian. To nigdy nie jest łatwe. Ta sprawa korupcji, układów, tego wszystkiego, to były szalone lata, no ale też piękne lata, no. Były włosy, była młodość, było fajnie, no.
5: Scenariusz do tego filmu powstał już w latach 80. Czy mocno musiał być zmieniony do tego, żeby pokazać tę rzeczywistość 90. lat, teraz?
6: Tak, ja nigdy nie czytałem oryginalnego scenariusza, więc była to praca naszego reżysera Bartka Ignaciuka, który podjął taką decyzję i chyba słusznie, właśnie dodając dodatkowy jakiś kolor kolor temu filmowi. Myślę, że to był duży skok, jeśli chodzi o kontrolę państwa nad różnymi sprawami. To były nowe służby, nowe ministerstwa, nowi ludzie. Nawet usłyszawszy o premierze filmu, zadzwonił do mnie mój bardzo bliski kolega, Jan Krzysztof Bielecki, z którym graliśmy kiedyś w piłkę namiętnie, i mówi: Tomek, ja muszę zobaczyć ten film, bo ja wtedy byłem premierem. No i oczywiście był na widowni. Mówi: stary, ja wtedy 5 milionów zarabiałem.
5: Dzisiaj więc brzmi to dumnie.
6: Tak, to były takie zwariowane czasy, ale przeszliśmy jakąś wielką drogę. I myślę, że to przesunięcie w lata 90. jest z korzyścią dla tego obrazu. Mhm.
5: Jak się gra w filmie, skoro nigdy nie był pan na wyścigach konnych?
6: Mamy wyobraźnię i mamy materiały, przygotowujemy się. No, przed chwilą widziałem film Norymberga. Mhm. Zdaje się, panowie, którzy odtwarzali te role, też nie mieli nic wspólnego z tym potwornym światem. Także no po prostu tak pracujemy, przygotowujemy się do każdej kolejnej roli, starając się odrobić lekcje przysłowiowe, więc natomiast same konie są dla mnie bardzo ważne w moim życiu. Mhm. Jeździła moja najmłodsza córka. Był moment, kiedy dzierżawić konia, to znaczy na spółkę w 3 osoby tego konia tak utrzymywać i korzystać, że tak powiem, z jego dobroci. I to zapach stajni, to wszystko mi jest bliskie. W związku z tym trochę tak jak z wodą i z ludźmi, którzy mają kłopot z wodą, to konie są równie takim światem, który bardzo paraliżuje osoby, które nigdy nie miały do czynienia z końmi lub boją się zwierząt. Więc jak to moje oswojenie z końmi przed zdjęciami załatwiło mi w zasadzie 90% spokoju na planie. Mhm.
5: To chyba nie był łatwy plan, ponieważ tor wyścigów konnych, tam się chyba sporo dzieje w międzyczasie.
6: Tam jest jakieś życie w ogóle oddzielne, którego my nie kontrolujemy, nie wiemy, i rzeczywiście w filmie najważniejszym składnikiem jest spokój. Znaczy, krótko mówiąc, rozkłada się bardzo dużo sprzętu, kabli, rozciąga się te kable na jakąś odległość, lampy się rozstawia i to wszystko trzeba było zwijać i za tydzień z powrotem, bo nam dali 2 dni rozwijać. Więc logistycznie to było bardzo trudne, a jednocześnie ilość koni, ilość ludzi, żeby pokazać te wyścigi konne. Logistycznie to był bardzo, bardzo wymagający i trudny film, no ale jakby produkcja się bardzo spisała i operator się bardzo, bardzo popisał, bo też miał naprawdę duże wyzwania przed sobą.
5: Gdy już pan zobaczył całość, coś pana zaskoczyło albo ujęło bardzo w tym filmie?
6: Znaczy, ujęło mnie taka spójność obrazu, muzyki, cudownej, świetnie użyta muzyka z duchem tamtych czasów, kolory i powiem tak, aktorstwo mi ujęło, dlatego że w tym filmie jest bardzo dużo drugoplanowych i trzecioplanowych bohaterów i to są wybitni, wspaniali koledzy, którzy zostali zaproszeni do tego filmu i grają pięknie, z przyjemnością się to ogląda. To jest wszystko taką, ma takie zabarwienie ballady z tamtych czasów trochę, więc się to bardzo dobrze ogląda. Jest to bardzo rzetelne kino, takie epickie trochę, bo rozmach jest.
5: Mówi się trochę o tym filmie w związku właśnie z tym, że ten scenariusz powstał już lata temu, że to jest trzecia część trylogii, że Wielki Szu, że Piłkarski Poker, no i że właśnie teraz Wielka Warszawska. Czy rzeczywiście ten film jest takim zamknięciem tej trylogii?
6: Panie, no ja rzeczywiście oglądałem te filmy. Myślę, że to jest przede wszystkim fenomenalne posunięcie marketingowe, to znaczy takie, to jest ten sam autor, to jest sytuacja jakiegoś umazania się w mafijnych układach, czy w ogóle w układach jakiegoś, jakiejś decyzji, kiedy jednostka walczy z jakimś układem. Więc taki ciąg dalszy można. Mamy bohatera, który wyzywa na wojnę, że tak powiem, cały świat i stara się wygrać. No, z taką gorzką puentą jest ten film trochę, więc nie będę tutaj zdradzał, ale myślę, że skrawek tajemnicy polegałby na tym, że jeżeli raz dotkniemy się tej mazi, to już ta maź nas potem może wciągnąć, więc to tak bym powiedział, że jest to film taki z morałem. I każdy z tych filmów miał taką przygodę, takich pobocznych bohaterów, taką kulminantę, kiedy jakaś zagmatwana historia się musi rozwiązać, więc no to dobry scenarzysta swoją drogą bardzo.
5: A pańska postać ujęła pana czymś mocno? Postać trenera?
6: No tak, przede wszystkim byłem trenerem koni tym razem, bo tak się mówi, to nie do końca jockeye są wynajmowani. Oczywiście jak to wszystko zagra, to jest wtedy najlepiej, ale konie muszą być przygotowane do ścigania się. Więc ujęło mnie to, że jesteśmy outsiderami, to znaczy są wyścigi w Warszawie, stajnia w Warszawie, która jest właśnie troszeczkę zagarnięta już przez jakiś świat przestępczy i tam są jakieś układy i my spoza układu przyjeżdżamy z... Jesteśmy no trochę jak na dzikim zachodzie, jak cowboy z szeryf z innego, że te hrabstwa zajeżdża i rozbijamy ten układ. Więc ujęła mnie taka nasza niezależność na starcie tego bohatera, którego jestem trenerem, jakby oprócz tego, że trenuję konie, no to jestem wielkim przyjacielem tego młodego człowieka. No i tak nazwaliśmy sobie tę postać Ojciec 2. Ponieważ on jest tajemnica matki, której nie ma. I on żyje z ojcem, który chyba nadużywał alkoholu w trakcie życia, więc wydaje się, że my się dobrze dogadujemy i że ja jestem gdzieś blisko, zawsze mogę pomóc, wyciągnąć rękę i wierzę w tego chłopaka. I ujęła mnie taka sytuacja, no powiedzmy, mistrza i ucznia, czy takiej sytuacji niezwerbalizowanej tam za bardzo, bo my sobie z dzióbków nie jedliśmy, ale parę tych chwil, które udało nam się na ekranie zatrzymać, widać było, że jest chemia między tymi pokoleniami.
5: No właśnie, bo chemia między ludźmi zawsze może wystąpić, a jeśli chodzi o konie, czy były sytuacje, w których niekoniecznie chciały współpracować na planie?
6: Oczywiście, tak. Konie to jest żywioł, a szczególnie konie wyścigowe. Mhm. Tutaj była mieszanina koni sztucznych, wyścigowych i kaskaderskich. Krótko mówiąc, aktor nie powinien dosiadać konia wyścigowego, bo jest to za duży żywioł. I te wyścigi, jeżeli pokazywaliśmy, jak aktorzy jadą, grając jockeyi, to były konie kaskaderskie, które są bezpieczne, no ale oczywiście musiały maścią, czyli dla niewtajemniczonych kolorem, przypominać dokładnie te konie, które w wyścigu brały udział już oryginalnie. Potem byli z dalszych, że tak powiem, ujęć podmieniani prawdziwi jockeye i prawdziwe konie, bo to tempo jest wtedy zawrotne, te konie naprawdę szybko biegają. I w ogóle konie w stadzie, jeden obok drugiego, kiedy się szykują do wyścigu, to jest taka energia, one są jakby no bardzo podniecone, to trzeba uważać, nie To nie jest tak, że wszystko za pierwszym razem się uda.
5: A z drugiej strony trudno chyba koniowi powiedzieć. Robimy dubla.
6: Tak, to nie jest tak, że od razu, tak jak aktorzy, mówimy dobrze dubel i jeszcze raz, tylko znowu cały proces. Konia trzeba rozebrać z siodła, odprowadzić na chwilę do stajni lub go gdzieś tam z boku na trawce, dać mu chwilę odpocząć. Więc to czas. Każda powtórka ujęcia z żywymi zwierzętami wymaga czasu i cierpliwości. Tak, dlatego to takie trudne realizacyjnie. Kiedy już wszystko jest zapięte na ostatni guzik, kiedy już wszystkie konie są na planie, no to jakiś koń nagle dostaje jakiś bodziec i wariuje i znowu od początku. Więc szaleństwo.
5: Czyli nie dość, że było trudno z miejscem, ponieważ było bardzo często zajęte. Trudno było z końmi, no bo to jest żywioł. Jeszcze jakieś wyzwania na planie się pojawiły.
6: Najzabawniejsze, najprostsze rzeczy. Jeżeli te konie przebiegały po tej trawie pięknie i chcemy zrobić dubel, to teraz wszyscy muszą chodzić tę trawę poprawiać, żeby było widać, że to jest trawa, po której nikt wcześniej nie przebiegł. Więc bardzo, bardzo dużo takich drobiazgów, na których się nie skupiamy, a gdzie scenografowie czy odpowiednie służby muszą czuwać, żeby to wszystko było jak należy.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
5: Tamara Pawlik-Lipska. Przypominam Państwu, że słuchają Państwo programu Aleja Sław w Radiu Pogoda. Dziś moim gościem jest Tomasz Saprek. Rozmawiamy oczywiście o filmie Wielka Warszawska, w którym to można zobaczyć Tomasza Sapreka, ale również rozmawiać będziemy o ranczu i o kilku innych aspektach aktorskiej pracy. Zapraszam bardzo serdecznie do zostania z nami. Powiedział pan, że wcześniej nie oglądał wyścigów, ale po tym filmie ma pan takie poczucie, że może jednak warto byłoby wybrać się na Wielką Warszawską.
6: Na Wielką Warszawską natychmiast pędzę w tym roku. Zazwyczaj jest to gdzieś w okolicach września, października. Tak. No, natychmiast, może nawet jakiś kapelusz sobie na tę okazję zafunduję.
5: Właśnie chciałam zapytać, czy kapelusz z piórem, czy bez?
6: Nie, może żona będzie miała z piórem, a ja bez. Ale tak, myślę, że trzeba się wybrać, poobserwować, poczuć tę atmosferę i sobie tak mile wspominać i plan filmowy, i taką nową jakąś pasję. W ogóle to są piękne zwierzęta, piękna energia i wokół koni zawsze to były jakiś ciekawy świat się gromadził. No możemy tylko tak prześledzić całą historię rodziny królewskiej, tak? Gdzie tam wokół tych koni, czy to jest polo, czy wyścigi, to na zawsze jakieś się kręcą ciekawe osoby.
5: Mm-hmm. Czy ten film młodzi ludzie zrozumieją, którzy lat 90. w ogóle nie znają, nie pamiętają? Czy jakby te wszystkie właśnie układy, one są zrozumiałe tylko dla tych, którzy gdzieś tam o te lata 90. zahaczyli?
6: Reżyser chyba bardzo zadbał o to, żeby... Bo to trzeba wprowadzić ludzi w anegdotę, czyli na czym polegały te zakłady, kto obstawiał, kto z tego miał korzyść, kto... I kto wkładał tak zwany kij w szprychy. Ale powiem tak, byłem na premierze z córką, która urodziła się w Unii Europejskiej już.
5: Okej.
6: I wspaniale się bawiła, odebrała ten film, podobał jej się ten świat, który został jakby wyczarowany. No na pewno się trochę podśmiewała ze mnie, jak ja coś próbowałem jej tam, tak, to wtedy, córuniu, tak właśnie było i tak dalej. Ale absolutnie wszyscy ludzie młodzi mają szansę ten film odebrać. Wydaje mi się, że jest dobrze skonstruowany.
5: Chciałabym zapytać jeszcze dzisiaj o inny hit, który wraca na mały ekran. Czy w ranczu pana również zobaczymy?
6: Może na koniu właśnie tym razem. Tak, myślę, że tak koniec jest już tych przewidywań, plotek i tych przez lata najróżniejszych medialnych doniesień. Tak, będzie kontynuacja Rancza i tyle mogę powiedzieć. Zdjęcia zaczną się chyba w czerwcu.
5: I więcej pan nie zdradzi.
6: Czerwiec, lipiec, sierpień, no, będzie się działo, no. Sześć odcinków i myślę, że wielu kolegów z przyjemnością wróci na plan. Tyle umiem powiedzieć na dzień dzisiejszy.
5: Ale czy pan również wraca na plan?
6: Ale oczywiście, oczywiście.
5: Znowu będzie pan opozycjonistą?
6: No, charakter się nie zmienia. Będę w każdym razie tak na pewno kłody pod nogi rzucał.
5: Zagrał pan bardzo dużo ról w swoim życiu, przeróżnych. Myślałam sobie o tym, jak to jest wcielać się w tak totalnie różne postaci i czy ma pan w którymś momencie już takie poczucie, że to już aktorsko jakby wszystko za panem? Czy jeszcze coś jest, co by pan chciał zagrać, jakąś postać, kogoś odegrać?
6: Oczywiście, no, apetyt w miarę jedzenia rośnie. Nie, mam ogromny apetyt na ten zawód. Troszkę perspektywa mi się teraz jakby zwiększyła, więc rzeczywiście mogę jakieś takie momenty nazwać czy opisać. Siedziałem bardzo głęboko w teatrze. No, pamiętam mój początek w Teatrze Powszechnym, w którym spędziłem chyba z 15 lat. Co najmniej w 30 spektaklach zagrałem. Potem byłem w Teatrze Syrena, potem w Teatrze Narodowym. Więc jakby teatr zawsze był dla mnie bardzo ważny i tam właśnie ta zmienność ról jest najbardziej odczuwalna. W filmie chyba tak się długo nie pracuje nad rolą, nie konstruuje się tak, nie, bardzo ciężko jest się tak przeobrazić jak w teatrze, więc taka teatralna moja przygoda. Puentą tego jest to, że w zasadzie teraz w teatrze nie gram tak często, albo nawet bardzo rzadko, ale reżyseruję, ponieważ ten teatr to była moja, to był mój świat, to była moja, wielokrotnie byłem asystentem reżysera. Miałem przyjemność pracować z wybitnymi reżyserami i przyglądać się przewspaniałym kolegom, którzy w Teatrze Powszechnym byli na etacie. To były gwiazdy najwyższego formatu. Joanna Szczepkowska, Krystyna Janda, Joanna Żółkowska, Franciszek Pieczka, Henryk Machalica, Piotrek Machalica, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Gustaw Ludkiewicz. No, to byli ludzie, z którymi pracowałem. Zbigniew Zapasiewicz, którym mogłem się przyglądać i z nimi pracować, więc to jest bagaż ogromny, doświadczenia. I teraz druga działalność, film, który rzeczywiście od razu mnie wchłonął już zaraz po studiach. I mogę tylko dziękować, że to 35 lat rzeczywiście cały czas jestem. No, przecież te kariery się różnie układają. Czasem ktoś ma za sobą wspaniały serial i potem po 10 latach mówimy, zaraz czekaj, ten, jak on tam, cholera, co on teraz robi. Więc ja jestem cały czas, gdzieś sobie funkcjonuję i mogę za to bardzo podziękować. Oczywiście mam ambicje ogromne. To nie jest zbrodnia mieć ambicje i chciałbym tak powoli, śmiesznie to brzmi, powoli, mając 60 lat na karku.
5: Jeszcze nie.
6: Jeszcze nie, ale tak powoli się jakby dopycham do tych takich ciekawszych zadań. Kiedyś to się wiązało przecież z utrzymaniem rodziny, więc na pewno przyjmowałem więcej propozycji, bo trzeba było tam zapłacić za kapcie, za spodenki i takie inne.
5: I za prąd.
6: Dzisiaj troszeczkę to ten zawód inaczej staram się rozumieć, czy inaczej uprawiać, ale nie mam jakiegoś poczucia, że no może tak przy takiej rozmowie gdzieś takie podsumowanie resume, czy jakaś taka perspektywa się robi rzeczywiście, że to już trochę jak się na tam film polski wejdzie, czy gdzieś to tych parę stron się nazbierało. No rzeczy, których w ogóle nie pamiętam, że byłem na planie. W sensie tak trudno mi odtworzyć sobie niektóre rzeczy, przecież tego było sporo. No to takie fajne wspomnienia, no. Ale zawsze do przodu wolę myśleć.
5: Jak pan w ogóle znajdował na to wszystko czas? Bo czasami, tak jak właśnie tu pan wspomniał, otwiera się film polski czy film web i na przykład jest rok 2016 i tam jakieś 10 czy 12 premier.
6: Nie, to się jakoś układało. Nie jechałem z planu na plan. Mhm. Czasem był gorętszy okres, a czasem było normalnie. Rzeczywiście były takie zbitki, kiedy szczególnie z teatrem, bo teatr wymaga czasu, pracy i przygotowania. I wtedy taka zbitka jakiejś roli teatralnej i paru ról filmowych, nawet drobnych, kiedy się trzeba przemieszczać. No gdzieś w samochodzie uczenie się tekstu i do tego projektu, i do tego projektu. Na planie często zjawiamy się 4-5 rano, wieczorem potem jeszcze po tym planie, który był na przykład w minus, tak jak dzisiaj mamy jakieś minus 10 na dworzu cały dzień, jeszcze trzeba iść do teatru i zagrać. Więc to były takie ciężkie zbitki, no ale to się miło wspomina, no.
5: Łatwo było przejść z jednej roli do drugiej takiego dnia?
6: Powiem tak, że no te narzędzia, które mamy, tak mi się wydaje trochę, żebyśmy nie demonizowali tego zawodu. No, mechanik samochodowy, przejeżdża facet, otwiera się maskę, no i tam mówi, przy pana tutaj kolektor pan usiadł i robimy kolektor. Następny wjeżdża za chwilę i wie pan, no tutaj jest nagar na silniku, ja muszę rozebrać. No trochę tak to działa. Mamy te narzędzia i wieczorem w teatrze zdejmujemy nagar z silnika, a następnego dnia no po prostu zmieniamy rurę wydechową i tak to się odbywa, no.
5: Zagrał pan chyba we wszystkich kultowych serialach w Polsce, łącznie nawet z takimi już nawet trochę chyba czasami zapominanymi produkcjami, jak na przykład 13 posterunek. Ma pan taką satysfakcję, że na przykład ktoś mówi, a nie wiem, lubiłem Złoto Polskich, a pan mówi, grałem. Lubiłem Rancho, grałem.
6: No i znowu wrócę do tylko w momentach, kiedy się zatrzymamy i o tym mówimy, prawda? Mhm. Nawet nie pamiętałem, że na przykład 13 posterunek pani mi przypomniała, tak. A Złoto Polskie to w ogóle ciekawa historia była, bo to były takie czasy, właśnie, wracamy do lat 90. Takie czasy, kiedy w ogóle nie było jeszcze seriali w polskiej telewizji. A telenowela to jeszcze takie było poczucie obciachu. Tak, to był taki dziwny moment tej transformacji. I zrobiliśmy taki serial Aby do świtu. Gazeciaki, to nie pamiętam już, który z tych tytułów był obowiązujący, ale cudowni koledzy grali. Piotrek Franceski, Jerzy Bończak, Ewa Ziętek, Piwowarski, Radosław to robił. I nakręciliśmy chyba 17 odcinków, zmienił się prezes telewizji i serial zniknął. I potem został rozpisany chyba konkurs jakby na telenowelę. I pamiętam, wydaje mi się, że Klan wtedy powiedzmy, nakręcił 3 odcinki takie testowe, Złotopolscy, i to był pan Janusz Zaorski, zaprosił mnie, jakiegoś gangstera tam miałem do grania. I w ogóle nikt sobie nie wyobrażał, że te seriale na przykład zostaną przyjęte i że to nie będzie 12-15 odcinków, które nam coś mówiły i wiedzieliśmy, tylko że to będzie 100 czy coś. W ogóle nie było w naszej wyobraźni czegoś takiego. Myślę, że w wyobraźni twórców też tak do końca. No i któreś seriale tam zostały, powiedzmy, wybrane i kontynuowane, tak? No i ja po tych 3 odcinkach Złotopolskich zrezygnowałem z tego. Gdybym ja wiedział, że tego będzie tyle. Żartuję, ale to tak się trochę układa. Ale z drugiej strony cieszę się, że nigdy nie stałem się jakby taką twarzą jednego serialu. Widzę, jak koledzy się z tym często męczą. No, mają różne profity z tym związane, bo to jest takie zabezpieczenie, praca.
5: Prawie jak na etacie.
6: Prawie jak na etacie. Niektórzy sobie z tym lepiej radzą. Przecież ja byłem na roku z Arturem Żmijewskim, no to cudowny aktor, ale był lekarzem przez wiele lat, teraz jest księdzem przez wiele lat, ale Artur się realizuje też i w filmach i tak dalej, więc jest to taki przykład aktora, który sobie z tym wszystkim jakby poradził świetnie, no ale są też aktorzy, którzy są rzeczywiście w jednym serialu od wielu lat. I tak go lubią, nie lubią, prawda? Lubią go, bo zapewnia im popularność i wpływ, a jednocześnie martwią się, że nikt ich inny ich nie zaprasza do innych projektów, bo się kojarzą czy coś. Mówię, no non stop uczestniczymy w takich rozkminkach, prawda? Więc ja się cieszę po prostu, że mam pracę i rzeczywiście tych seriali, czy w jednym odcinku, czy w dwóch, czy jako bohater odcinka, jak tam w Ojcu Mateuszu, w którym chyba grałem ze dwie czy trzy postaci, więc to tak się układa, no. Miło jest, że pamiętają o tym Sapryku czasem i zadzwonią, no.
5: Często chyba był też pan gangsterem, albo trochę też można by powiedzieć wprost pijaczkiem.
6: Tak, częściej pijaczkiem niż gangsterem.
5: Częściej
6: tak.
5: Pijaczkiem.
6: Pijącym gangsterem.
5: O właśnie, to jest ładne połączenie. Czy miał już pan takie poczucie, że trochę pan wpadł w taką stronę, takiej roli? Że tylko do takich projektów pana zapraszają?
6: Gdybym miał narzekać, to bym tak powiedział, taki był. Chociaż ci gangsterzy to byli zawsze tacy raczej nieudacznicy. Pamiętam filmy Olafa Lubaszenki, które były bardzo lubiane, czy tam Poranek Kojota, czy Równa się MC Kwadrat, tam jakieś Landrynę, czy kogoś grałem, jakichś takich nieudaczników najróżniejszych, więc takiej gangsterki, takich bardzo złych gangsterów, to może też taki film Weekend chyba zrobił. Nie wiem, czy to też chyba Olaf. No gdzieś się pojawiałem w takich najróżniejszych postaciach gangsterskich. Nie wiem, wydaje mi się, że gdzieś miałem taki moment niezadowolenia, czy takiego pragnienia, żeby grać role większe, no, czy wpływać na ten scenariusz bardziej, no, ale to się tak układa. Więc myślę, że tak troszeczkę powoli, drobnymi kroczkami z tego emplua sobie wychodzę. Zobaczymy, jak to się ułoży. Aczkolwiek, no, dlatego mam taką tremę przed powrotem Rancha, gdzie tam może nie gangstera, ale takiego pijącego typa grałem. Zobaczymy, jak to się ułoży. No, myślę, że ostatnie rzeczy, które zrobiłem, to już są takie rzeczy bliższe mojej jakiejś wrażliwości.
5: Mhm. Jakby zupełnie też inne od tego
6: no
5: typu
6: tak,
5: postaci.
6: Bo pamiętam rok 2007, kiedy udało mi się spotkać z Andrzejem Jakimowskim i w filmie Sztuczki. Wydawało mi się, że to jest ten moment, ten milowy krok, kiedy trochę odwrócę te losy. No ale chyba publiczność czy też mnie pokochała takiego trochę typa. W związku z tym, no nie obrażajmy się, że ktoś uśmiecha się, jak ja gdzieś jadę ze spektaklem i widzę kogoś, kto czeka przed teatrem, żeby zrobić sobie ze mną zdjęcie, czy wziąć autograf i mówi, ja jak pana widzę, to zawsze się uśmiecham. No to dlaczego ja mam się martwić taką reakcją? To są raczej przesympatyczne dowody takiej rozpoznawalności. No bo rzeczywiście zagrałem wiele razy takich chłopaków z sąsiedztwa, takich swojskich typów, no taki, jak to dzisiaj modne słowo, target, jak pojadę gdzieś na wakacje w jakiejś smażalni, to się okazuje, że to tak mój target tam sobie rybkę je i wtedy się cieszą, że mnie widzą, ale są bardzo mili, bardzo zawsze grzeczni i ja im się jakoś kojarzę z ciepło, więc fajnie, no.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
5: Często jest pan chyba kojarzony jako aktor komediowy właśnie. Ma pan poczucie, że jest pan osobą bardzo wesołą na co dzień?
6: No to już najbliżsi musieliby to powiedzieć. Tak, ja lubię się śmiać, lubię żartować, lubię poczucie humoru u innych. Wydaje mi się, że poczucie humoru też się wiąże z inteligencją. No. Kocham wszystkie nasze filmy sprzed lat. Filmy Barei, filmy Munka, gdzie pokazywaliśmy to nasze poczucie humoru, takie, którego już bardzo ciężko jest doszukać się dzisiaj w filmach. Właśnie w Wielkiej Warszawskiej jakieś takie są fajne nuty tego poczucia humoru. Przecież mieliśmy wspaniałych scenarzystów, wspaniałych twórców, Wojtka Młynarskiego, Staszka Tyma, Osiecką, Przyborę. No, Czesi mają swoje poczucie humoru, Anglicy swoje, Polacy mieli swoje. Ja mogę godzinami oglądać, nie wiem, Poszukiwany i patrzeć na tą świetną robotę i aktorską, i scenariuszową. To są cudowne rzeczy, grane w sposób fenomenalny. Mieliśmy fenomenalnych aktorów komediowych i takie mam wrażenie, że gdzieś to nam troszeczkę uciekło. Więc komedia, tak, zawsze była mi bliska. Nawet jak reżyseruję, to staram się w sposób przy okazji komedii opowiadać o jakichś ważnych sprawach, ale lubię, żeby ludzie się bawili na moich spektaklach.
5: No właśnie, aktorstwo, reżyserstwo, jakby dwie strony barykady. Czy gdy pan reżyseruje, ma pan poczucie, że nie wiem, ciężej się współpracuje z aktorami? Czy jest pan z nich dumny, że wykonują swoją pracę? Czy raczej myśli pan sobie, ja bym to zagrał inaczej?
6: To jest bardzo taki złożony proces, ale następuje trochę taka adopcja kolegów. Ja się bardzo z nimi utożsamiam, z ich wysiłkiem, z ich pracą. Jestem no, po prostu przeszczęśliwy, jak zaczynamy się dogadywać i to, o co mi chodzi. I oni jakby akceptują ten mój pomysł, tę moją konwencję. I widzę, jak potem wspaniale grają i widzę, jak przychodzą widzowie i mówią, Boże, jeszcze takiego, bo na przykład Marcin Bosak zagrał u mnie w dwóch spektaklach, mówię, takiego Bosaka jeszcze nie widziałem. I to jest fajne, bo ja rozumiem aktorów, rozumiem ich duszę i ich potrzeby. Fajnie nam się rozmawia. Moja żona trochę nie może patrzeć, powiedziała, ostatni raz idę na premierę z tobą, bo ja po prostu w tym fotelu jestem nie do zatrzymania, robię jakieś miny, przeżywam i prawdopodobnie straszny obciach jest na jak się na mnie patrzy, ale jestem połączony pępowiną właśnie z tymi moimi aktorami, więc lubię bardzo pracować z kolegami. Lubię ten proces, kiedy łamiemy sobie karki przysłowiowe, kiedy po paru próbach wydaje się, że to bo po prostu nic z tego nie będzie i kiedy te drożdże w to ciasto zaczynają wchodzić, zaczynamy się dogadywać, kiedy zaczynamy się uśmiechać. Natomiast cieszę się, że wtedy, jak jest premiera i tak dalej, cieszę się, że nie jestem aktorem. Wtedy mówię, Boże, to teraz miałbym tremę, musiałbym się jakoś ogarnąć. Boże, dobrze, że to oni robią, a ja sobie posiedzę i popatrzę. Ale jestem bardzo, bardzo związany z każdym moim tytułem i zawsze tam zostawiam no, pełno potu i serca.
5: Niektóre z tych tytułów były grane nawet setki razy. Zdarza się panu wrócić za jakiś dłuższy czas na spektakl i go obejrzeć?
6: No tak, tak. Wszystkie spektakle są nadal grane. Jestem w szoku. Od 10 lat. Wszystkie, żaden nie zszedł jeszcze z afisza. No i czasem się pojawiam, troszkę za kulisami, troszkę nie mówiąc kolegom, że jestem cichaczem. I szykuję tutaj się na nich, żeby im tam... No ale zazwyczaj jestem mile zaskoczony. Trzymają jakby formę, trzymają to, na co się namówiliśmy. Także no, niezmiernie rzadko zdarza mi się takie rozczarowanie, ale no, nie jestem łatwy, więc tam zawsze garść jakiś uwag doniosę, no. Ale oni mi wybaczają, no. Wybaczają, bo wiem, że jak wiedzą, że jestem i oglądam, to im się gorzej pewnie gra.
5: Większy stres.
6: Tak, staram się nie pokazać przed spektaklem.
5: Powiedział pan, że cieszy się pan, że wtedy jest w fotelu widza jako reżyser, a nie jako aktor na scenie, bo miałby pan tremę na premierze. Po 35 latach grania nadal jeszcze jest taka niezdrowa trema?
6: Nie wiem, jest coraz większa w znaczeniu takim, że odpowiedzialność, no tutaj pani mówi, proszę pana, od tylu lat tutaj pan gra i tak dalej, inaczej mam wrażenie, że oczekiwania są już ogromne, no nie, no Capryk to przecież nie może się tutaj pomylić, ani, no musi to dobrze zrobić, bo przecież jak to. Ale te 35 lat pomogły mi zapanować nad tym. Mhm. Czyli jakby włączam jakieś ukryte guziki, które pozwalają szukać wszystkich włącznie z sobą samym i rozluźnić jakby tę głowę w trakcie pracy. Pamiętam moje pierwsze spektakle. Ja byłem potwornie stremowany. Potwornie. Zawsze mi bardzo zależało. Do tego stopnia, że ze dwa razy pewnie byłem na granicy utraty głosu właśnie z tych nerwów i takiej młodzieńczej chęci, żeby zagrać wszystko. No i oczywiście chciałem zagrać wszystko, czyli jak tylko wszedłem na scenę, to po prostu, żeby nikt nie miał wątpliwości, co ja gram. Mhm. Czyli taką anegdotę sobie uknąłem, że kiedyś reżyserzy mieli częściej do mnie uwagę, Tomek, mniej. A dzisiaj często podchodzą do mnie i mówią, Tomek, daj trochę więcej. Więc to taka jest różnica w tych środkach wyrazu. Ale opanowałem ten temat tremy, natomiast zawsze mi towarzyszy, absolutnie zawsze.
5: Zawsze jak jestem w teatrze, to zastanawiam się, absolutnie jestem pod wrażeniem tego, że aktorzy są w stanie zapamiętać tyle tekstów, ale nie wierzę, że nie zdarzają się jakieś wtopy i pomyłki, których nie widać.
6: Tak, oczywiście.
5: Czy to prawda?
6: No, to tak.
5: Co się robi, kiedy człowiek ma czarną dziurę zamiast tekstu w głowie?
6: To mówiąc językiem teatralnym i tym slangiem naszym, szyje się.
5: Okej.
6: Czyli nagle się po prostu dokleja wyrazy, które nigdy, czekoladopodobne rzeczy powstają po prostu. Najgorsze, jak to jest tekst pisany wierszem, czy tekst wybitnego jakiegoś autora, gdzie te wyrazy są bardzo ważne. Ja pamiętam, grałem Adasia Miałczyńskiego w spektaklu Nastroje w Teatrze Ochoty, a Marek Koterski pisze perfekcyjnie. Mhm. I nie po to pisze, żeby jakiś aktor zmieniał, tak? A w filmach też miałem przyjemność z Markiem się spotkać. W związku z tym pamiętam do dziś spektakl, kiedy ja miałem czarną dziurę. I oczywiście w innym spektaklu coś bym dokleił, coś bym wymyślił. Tu byłem sparaliżowany taką właśnie z myślą, że nie jestem w stanie zamienić tego zdania, które Marek tak długo wymyślał i specjalnie chciał, żeby to tak brzmiało, a nie inaczej. Miałem wrażenie, że po prostu dokonam mordu, jak zacznę po swojemu mówić. I przerwałem to przedstawienie. Całe szczęście była to chwila. No, miałem jakieś też wtedy jakieś życiowe zakręty. I gdzieś mi głowa odjechała i gdzieś nie byłem w stanie. To był sam początek przedstawienia. Więc przeprosiłem widzów. Bardzo to przeżyłem, bo to był pierwszy raz w życiu, kiedy przerywam przedstawienie. Ale to dowodziło, że to się dzieje na żywo i że wróciłem do garderoby, otworzyłem tekst, znalazłem to miejsce, wróciłem na scenę, zaczęliśmy jeszcze raz przedstawienie i do tego momentu, który stanowił wtedy dla mnie problem, byłem jak na rozżarzonych węglach. Kiedy przeszliśmy już ten moment, wszystko się dało, że dalej przedstawienie ułożyło się. Dostaliśmy chyba większe brawa niż zwykle, bo ludzie uczestniczyli, krótko mówiąc, w jakimś wyjątkowym wieczorze.
5: Też pewnie trzymali kciuki wtedy.
6: Trzymali kciuki, tak. Niech ten facet się jakoś pozbiera. Nie, ale publiczność zazwyczaj jest bardzo, bardzo życzliwa, ale też chłonna i uważna na takie właśnie rzeczy, o których pani mówi. Oni też czasem wyczuwają, że aktor gdzieś zrobił pauzę dłuższą albo coś. Bardzo są tacy wyczuleni na to, czy się nie pomylimy, czy gdzieś są ludzie, przecież, którzy chodzą po parę razy na te przedstawienia. Mhm. Pamiętam wiele te najzabawniejszych historii. Pierwsze przedstawienie, które grałem w Teatrze Powszechnym, to było Romeo i Julia. Mhm. Andrzeja Wajdy, grałem Tybalta, ale pamiętam Władek Kowalski grał ojca Laurentego, który czeka na brata Jana. Brat Jan przychodzi i przynosi list od Julii, który wyjaśnia całą sprawę, żeby się Romeo mógł dowiedzieć o czym jest ta anegdota z tą trutką, która na chwilę powoduje śmierć bohaterki i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, Władek Kowalski nie czekał na scenie, bo tam był jakiś mecz albo coś oczywiście, a Jarek Gruda, który grał tego brata Jana, wchodzi na scenę i krzyczy: ojcze Laurenty, świętobliwy ojcze. Ojcze Laurenty, świętobliwy ojcze. Ojcze Laurenty, świętobliwy ojcze. Ponieważ to była ważna rzecz, którą trzeba było jakby przekazać widzowi, bo dalej no sztuka nie pójdzie w znaczeniu anegdoty, no to wbiega zasapany i spóźniony Władek Kowalski i miał powiedzieć: słuch mnie nie myli, to głos brata Jana. I oczywiście z tego zmęczenia, z tego zaaferowania powiedział: głos mnie nie myli, to słuch brata Jana. Więc takie różne najdrobniejsze pomyłki w teatrze się zdarzają. Koledzy się oczywiście śmieją w kulisach. Jest wesoło. No tak, to zawsze każdy spektakl może przynieść coś ciekawego i jest potem co wspominać, no, i się uśmiechać.
3: I tutaj już się często pewnie nie da zrobić dubla.
6: Tu już trzeba przełknąć ten ból i tak. Czy obecność właśnie kolegi na scenie, który powinien być, ale jednak właśnie się zasiedział lub nie usłyszał, że ma wejść. No i to chodzenie po scenie, poszukiwanie kolegi i tak dalej, i tak dalej. No wiele z takich sytuacji w teatrze, to jest po prostu na żywo.
3: Teatr czy film? Co jest panu bliższe?
6: Kiedyś teatr, dzisiaj film. To chyba najprostsza odpowiedź, dlatego że teatr jest taką pełnią tego zawodu. Cały ten proces właśnie, spotkanie z ludźmi, to, że te role możemy sobie przygotować lepiej i potem bardzo eksperymentować. To, że to się dzieje tu i teraz, nie możemy przerwać i zrobić dubla. To, że publiczność, czasem słychać jej emocje czy oddech tak zwany publiczności, która wchodzi w tę historię. To są takie magiczne chwile, ale teatr w takim moim pojęciu no musi spełniać trochę warunków, żeby to się wszystko odbyło i coraz mniej mi się wydaje spełnia, to znaczy żebyśmy za długo nie rozmawiali, no ogarnęła nas jakaś teatromania. Ludzie chodzą do teatru, ale w większości są to rzeczy takie mało wartościowe. Bardzo często zdarzają się takie farsy, które po prostu mają na celu nas troszkę rozbawić i zarobić trochę pieniędzy, głównie dla producentów tych przedstawień. Nie zawsze to jest dobrze zrobione, nie zawsze to jest solidnie zagrane, no ale to spuśćmy na to
3: zasłonę
6: milczenia. Po prostu mnie materiał interesuje, a coraz rzadziej spotykam się z ciekawym materiałem, to tak bym określił. Film natomiast i dzisiejsze możliwości techniczne filmu

0: bardzo, zwrócił uwagę, że no prawie w ciemnościach robili jakąś scenę, a to wszystko było genialnie widać, czyli mówię o technicznej stronie filmu. Ta, przy czterech świeczkach można nagrać cudowną scenę. No kiedyś trzeba było to wszystko doświetlać i tak dalej. Taśma miała swoje wymagania. Więc dzisiaj ta obróbka i ten sprzęt daje takie możliwości techniczne, że możemy iść z aktorem w najróżniejsze zakamarki i te realizacyjne rzeczy są na niewiarygodnym poziomie. Także to techniczne możliwości kina się zmieniły, więc nie jesteśmy obstawieni lampami, mikrofonami, nie wiadomo czym jeszcze. To jest bardzo, bardzo też kino poszło do przodu.
1: A czy to nie jest trochę tak, że ten właśnie świat wyobraźni i takiego aktorstwa gubi się na przykład przez to, że właśnie później w postprodukcji jest doklejanych wiele rzeczy, jakieś tła, jakieś elementy, czasami pewnie też i postaci, to dla aktora nie jest, nie wiem jak to ładnie nazwać, gorszą aktorską przygodą?
0: Ja myślę tak, jeżeli film jest dobry, to wybaczamy wszystkie zabiegi, które pozwolą poruszyć nas jako widza na ekranie, czy przekazać jakieś ważne treści i być oryginalnym. To po prostu, dlaczego mamy nie korzystać? Samochody też kiedyś nie miały klimatyzacji. Klimatyzacji, Boże, no dzisiaj mają ekrany, z którymi rozmawiamy, więc tak to trochę wygląda. No, korzystajmy z tego tylko mądrze, po prostu, z tego wszystkiego, co oczywiście byłem w kinie na takim pokazie tej ostatniej części Indiana Jonesa, pamiętam, jak zobaczyłem tego Harrisona Forda, młodziutkiego, przystojnego, tak. To magia kina zadziałała jednak, mimo wszystko. Wiemy, że to jest komputer i tak dalej, no ale coś było takiego wzruszającego w tym takim 10-minutowym fragmencie, kiedy mogliśmy się cofnąć razem z tym 80-letnim mężczyzną do jego młodości. To było cudowne.
1: A jak pan się czuje, jak pan siebie widzi na wielkim ekranie?
0: Zdradzę pani taką tajemnicę, że ja rzadko siebie oglądam.
1: No ale jednak bywa pan na premierach.
0: Ale często z nich wychodzę. Jak mi się film nie podoba, no to po prostu uciekam.
1: Okej. Okay.
0: Te telewizyjne realizacje, to seriale czy coś, no to już w ogóle... No nie chcę tutaj jakiś tak za bardzo być szczery, czego nie widziałem, ale mam do odrobienia, jeśli chodzi o to, ho, ho, ho, nie oglądam. Nie bardzo jestem fanem oglądania siebie, swojego głosu, no i tak dalej, i tak dalej. Także to,
1: Tak włącza się krytycyzm zbytni.
0: Ale wszystko, no jakieś doznania estetyczne, wie pani, no są po prostu... Ciężko się ogląda swoją wielką twarz na ekranie, no. Samemu.
1: W Wielkiej Warszawskiej jednak się pan widział.
0: No widziałem się, no przyzwoicie to wyszło, no.
1: To przyzwoicie. Co jeszcze przyzwoitego i co nas zafascynuje w tym filmie? Gdybyśmy mieli tak podsumować. Dlaczego warto po prostu pójść do kina na ten film?
0: Z paru powodów. To jest solidne kino. Ostatnimi czasy mieliśmy dużo takich właśnie wydmuszek, więc wydaje mi się, że film jest bardzo solidnie zrealizowany. Trochę czas w tym filmie jest inny. Nie galopujemy tak. Ten montaż nie jest taki, oprócz gonitw, które wtedy robią wrażenie. Ten czas jest troszeczkę zwolniony. Cofamy się też... w sferze dźwiękowej, muzycznej do tamtego czasu. To jest kino spójne, pełne, pozwalające rozsiąść się i spokojnie obejrzeć sobie ten film właśnie z całą rodziną. No jest takim małym też moralitetem. No zawsze dobrze, kiedy film niesie za sobą jakąś mądrość czy jakąś dodatkową wartość. No i będę nadal mówił o tym, że to wielka przyjemność była wielu kolegów w moim wieku z takim samym doświadczeniem. Wspaniale pokazali, że jesteśmy w formie, my aktorzy, że tak powiem, między 50 a 60 spisaliśmy się. Jest tam

0: trochę takich kolegów, i oni wspaniale zagrali swoje role i to pokazuje siłę doświadczenia, siłę takiego właśnie aktorstwa z dużym backgroundem. No i tyle.
1: Czy to będzie rola, którą pan zapamięta?
0: Na pewno, tak, na pewno będzie to rola i będzie to film, który zapamiętam, całą jego realizację. Wyjątkową osobę reżysera i producentów, którzy byli z nami. To był bardzo film o wyjątkowej atmosferze przy powstawaniu. Wszyscy czuliśmy się zaopiekowani. Naprawdę była wspaniała atmosfera przyjacielska. To było od charakteryzacji przez kostiumy, przez cały pion produkcji, kończąc na Bartku, który to wszystko poskładał wspaniale. To była po prostu bardzo miła przygoda.
1: Trochę włożę kij w mrowisko, bo powiedział pan, że koledzy w pańskim wieku świetnie zagrali. A co z tymi młodszymi?
0: Mieli dobrych partnerów, więc też się podciągnęli.
1: Skorzystali.
0: Świetnie wypadli, tak, naprawdę świetnie. Ja myślę, w ogóle to jest tak jak w jazzie, prawda? No, jest dobry instrument, potem się ktoś dołącza, potem wchodzi kolejny i uprawiają jazz.
1: I to wszystko płynie,
0: tak. No jeszcze zapraszam na... Będzie w tym... W marcu, zdaje się, wchodzi serial Piekło Kobiet, też dla mnie
1: no właśnie
0: istotny, gdzie zagrałem Boja Żeleńskiego. Już pomijam, że to pomnikowa w ogóle postać i no, jeden z najwybitniejszych polskich literatów, lekarzy. No to właśnie to są te takie, wracając do początku naszej rozmowy, takie propozycje i takie chwile. Coraz częściej przychodzą do mnie jakieś miłe takie propozycje i ciekawe. No więc to może się to tak wszystko zadzieje w tym roku i no, życzmy sobie.
1: Rok przełomowy, 60.
0: 66, dobry rok. Tak, Sen o Warszawie ujrzał światło dzienne w 66 roku w mojej kochanej Warszawie. Także no może tak rzeczywiście, jak będziecie mieli chwilę czasu, dopuśćcie Niemena i 66 rok i Sen o Warszawie. To dobry prognostyk.
1: Wielka Warszawska w kinach. Tomasz Sapryk był moim gościem dziś w Radiu Pogoda. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja bardzo dziękuję. Pozdrawiam też przy okazji moją cudowną rodzinę, dzieci, żonę i wnuczki i wnusia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
4: Została ostatnia reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie. Nie, no to już wróciłem!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Media

Szkoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: innym razem, dziś na razie nie.
1: Un petit tour, un petit jour.
2: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna Cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A wielopaki lodów, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
12: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
13: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: Ciii, to nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
16: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
17: Została ostatnia reklama. Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
18: He's psycho.
17: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
18: Hello?
17: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Reklama.

0: milczą, śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało, to ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum. Wie...

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, dalej masz.
12: Reklama.
13: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali. A tłum szalał hiszpański walc.

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na BP.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Została ostatnia reklama.
13: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
14: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Reklama.
17: Tańsze paliwa w przyszłym tygodniu, tak prognozują eksperci. Objawy zatrucia w ośrodku w Międzywodziu, sprawę bada Sanepid. Płaca minimalna w górę. Za chwilę przedstawię propozycję rządu.
18: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
17: Michał Pieszkała, dzień dobry. Zaczynamy od dobrych informacji dla kierowców. Po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, a benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk ePetrol.pl, obniżki rzędu 30 do 40 groszy na litrze już widać w hurcie.
19: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
17: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Objawy zatrucia, bóle brzucha, gorączka, osłabienie i biegunka u ponad 50 osób przebywających w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu. Wszyscy są pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Zachodniopomorski Sanepid prowadzi dochodzenie. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Dziś znane mają być również wyniki badań wody. Płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie do 4950 zł brutto, zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. To wzrost o 104 44 zł, czyli o 3% w porównaniu do obecnej kwoty. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do 32 zł i 30 groszy. To z kolei wzrost o niespełna złotówkę. To rządowa propozycja. Hubert Hurkacz przegrał z Holendrem, Botikiem van de Zandschulpem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Montrealu. Trzysetowy mecz trwał 2 godziny i 46 minut. A dziś na korty też w Kanadzie, tyle że w Toronto wyjdzie Iga Świątek. Jej rywalką w 1/8 finału będzie ukraińska tenisistka Marta Kostiuk.
8: Radio Pogoda.
16: Pogoda.
17: Dziś będzie dużo słońca, tylko lokalnie na południowym wschodzie więcej chmur i tutaj możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 23 stopni w centrum i do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich.

0: Radio Pogoda. Zawsze w słonecznym nastroju.
1: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

0: to promocja.
1: W tę najbliższą sobotę między innymi dowiemy się, jaki wpływ miała pani Helenka, osoba dbająca o czystość w pomieszczeniach zajmowanych przez kabaret tej, na twórczość Zenona Laskowika. Co Andrzej Mleczko, znany państwu rysownik, robił w Teju i za co Tadeusz Osipowicz dostał pierwszą dwóję w szkole.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już dziś od 10:00.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
12: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
13: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Reklama.
14: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
15: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś pytany.

Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: Łączą się w ogrodzie.
1: Za ścianą was, wita nas, was, wita was, was.
2: Autopromocja.
3: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
4: No oczywiście Mieczysław Fok.
5: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
4: Dziękuję.
3: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu.
6: Fundusz czasów pogodowych.
3: Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Została ostatnia reklama.
14: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień,

0: autopromocję.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbu z luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekkogazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Została ostatnia reklama.
9: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mectools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
0: Reklama.
10: 15-latek zaatakowany ostrym przedmiotem. W poważnym stanie jest w szpitalu. Eksperci są zgodni, wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Katarzyna Niewiadoma, liderką Tour de France. Dziś przedostatni etap.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
10: Michał Pieszchowa. Dwóch 16-latków może mieć związek z ranieniem ostrym narzędziem 15-latka w Kamiennej Górze. Dolnośląska policja podała, że prowadzone są z nimi czynności. Ofiara napaści w poważnym stanie trafiła do szpitala. Nastolatkowie zostali zatrzymani wczoraj, niedługo po zdarzeniu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry. Policja nie zdradza na razie więcej szczegółów. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki cen na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie, po tym jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Polka objęła też prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a zaatakowała niespełna 10 km przed metą.
11: Widziałam, że jeżeli będę czekała na ostatnie 6 km, to tak naprawdę też z tym wiatrem większą miałoby przewagę Marlen czy Demi. Też są one trochę większymi zawodniczkami niż ja, bardziej powerful. Także wiedziałam, że po prostu im sztywniej, tym lepiej dla mnie. I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marlen zaczynają na siebie się patrzeć, czy grać swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
10: Nie wiadomo, przed dzisiejszym, przedostatnim etapem Tour de France ma 15 sekund przewagi nad kolejną zawodniczką. A w kraju dziś królewski, czyli najtrudniejszy etap 83. Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera pojedzie holenderski kolarz Bart Lemmen. Bukowina jest stałym przystankiem Tour de Pologne. W tegorocznej edycji kolarze będą się ścigać na krótszej trasie niż w poprzednich latach. Start o 13:00 przed rywalizacją zawodowców tradycyjnie odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego.
12: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
10: Sobota zapowiada się pogodnie, tylko lokalnie na południowym wschodzie więcej chmur i tutaj możliwe słabe przelotne opady deszczu. Tutaj także najcieplej 26 stopni. W centrum ma być 23, a najchłodniej 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu.

0: to promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Junior. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Reklama.

0: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 4 kilo na osobę, a polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
8: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje.
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep.
12: Została ostatnia reklama.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: nie chcąc sosu tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzył, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz przybitki zdobne w nitki, a do zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Junior. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Samo południe właśnie mija, dlatego w Radiu Pogoda mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości, po których natychmiast wracamy do alfabetu Teja oraz do najpiękniejszych melodii na lato.
7: Zderzenie busa z osobówką pod Kraśnikiem. 10 osób w szpitalach. Anastazja Kuś, mistrzynią świata juniorów w biegu na 400 metrów. W Tatrach szlaki mokre i śliskie, duże ruch turystyczny i kolejki pod szczytami.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
7: Michał Pierzchowa, zapraszam na szczegóły. 10 osób, w tym dwoje dzieci, jest w szpitalach, po tym jak w Lubelskiem, w Pułankowicach koło Kraśnika, samochód osobowy zderzył się z pasażerskim busem. Według wstępnych informacji życiu żadnej z poszkodowanych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu wypadku cały czas pracują służby. Doskonałe wieści napłynęły z amerykańskiego Eugene. Anastazja Kuś nie miała sobie równych w finale biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata Juniorów. Polka zdobyła pierwszy złoty medal dla naszej reprezentacji podczas tych zawodów, a przy okazji z czasem 51 sekund i 6 setnych ustanowiła nowy rekord kraju w kategorii juniorów.
8: Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal kilkowych kolorów. Nie sądziłam, że uda złoty walczyć. No nie ukrywam, że ten złoty medal był gdzieś tam w marzeniach. Z jednej strony czułam, że jestem w stanie to zrobić, ale z drugiej nie chciałam się na nic nastawiać. Myślałam, że zdobycie medalu to będzie taka bezpieczna opcja. A ten złoty też totalnie się nie spodziewałam.
7: Mówiła tuż po starcie Anastazja Kuś. Dla 19-latki z Olsztyna to był ostatni bieg w kategorii juniorów. Wielkiego świętowania złotego medalu raczej nie będzie, bo Polka jutro leci ze Stanów do Birmingham. Tam w poniedziałek rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Seniorów, w których także wystartuje. Po wczorajszych opadach deszczu tatrzańskie szlaki są mokre, śliskie i miejscami błotniste, informuje Tatrzański Park Narodowy. W górach utrzymuje się bardzo duży ruch turystyczny, a pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki oczekujących na wejście. Jest tak m.in. na kopule szczytowej Giewontu oraz na szlakach prowadzących na Świnice i Rysy. TPN przypomina, że oczekiwanie w kolejkach może znacząco wydłużyć czas przejścia. Park apeluje o odpowiednie przygotowanie do górskich wycieczek, zwłaszcza w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami. Turyści powinni zabrać ze sobą odpowiedni zapas wody, nakrycie głowy i krem z filtrem. Najbliższe dni w Tatrach zapowiadają się słonecznie.

0: Pogoda.
1: Po południe w większości kraju będzie słoneczne, tylko na południowym wschodzie więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu do 23 stopni w centrum i do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Jutro będzie jeszcze cieplej, w niedzielę do 31 stopni.

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: Sobotnie popołudnie trwa już od kilku minut, więc żeby je dobrze rozpocząć, posłuchajmy najpierw kilku najpiękniejszych melodii na lato, po których wrócimy do rozmowy z Tadeuszem Osipowiczem o kabarecie Tej, jego historii, jego piosenkach, bo jeszcze żadnej dzisiaj nie było. Ale to się niedługo zmieni. Wcześniej, za kilka minut, posłuchamy Tadeusza Osipowicza opowiadającego o programie Teja, który powstał w 1980 roku.

0: Alfabet Kabaretu Play w Radiu Pogoda.
1: Kolejne hasło na literę N. Na granicy.
2: Właśnie Na granicy to był taki właśnie jeden z lepszych programów całościowych, że to nie była składanka. Bo kabarety w latach 70. to wiesz, każdy ma jakiś sketch i mówi fiuta. Nie wychodzi, tu mi fiuta, fiuta nie wyfiuta. I te składanki, ludzie się cieszą i wiesz, bardzo dobrze. A tu jest naraz program zrobiony całkiem od początku do końca jako teatralne wystąpienie, bo rzecz się dzieje na granicy i wszystko jest połączone, że ludzie przyjechali, żeby ratować ten kraj.
3: Proszę Państwa, tytuł Na granicy. To już chyba nie ma nikogo, kto by nie czuł, że jesteśmy na granicy, nie? Jesteśmy na granicy, taka będzie zabawa. Jesteście grupą turystyczną, która przyjechała stamtąd, nie? Tu. Dali was do poczekalni. Pan będzie przewodnikiem grupy, dobra?
2: Rojala była w styczniu chyba 80 roku i wtedy właśnie przyszła, bo Krzysiu Jaślar był w telewizji poznańskiej, także miał wejście na to, żeby oni nagrali tylko dla kabaretu tutaj, bo to nie telewizja polska. Była taka dżentelmeńska umowa, po 20 latach będą mogli to użyć w telewizji polskiej, to nagrania te na granicy. Bo nie chciał, żeby to zagubiło się całkiem na śmietniku historii. I przyszła telewizja, pamiętam, że zepsuł im się kabel od kierunkowego mikrofonu, takie były jakieś długie, bo myśmy nie mieli przecież mikroportów wtedy.
1: Emisja głosu i to, co
2: mikrofony, tam dwa czy trzy stały na scenie i trzeba było podejść do mikrofonu, żeby powiedzieć: dzień dobry Państwu, prawda?
4: Hasło Nasze Dzieci, którym zajmiemy się niebawem. Mógłbym też powiedzieć, którą zajmiemy się niebawem, bo chodzi o piosenkę.
0: Alfabet Kabaretu Play w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie towarzyszą nam nie tylko przy układaniu alfabetu kabaretu Tej, ale też w niedzielne poranki, kiedy słuchamy kolejnych fragmentów lalki, które czyta nam Wojciech Masiak. Najbliższy taki poranek z Radiem Pogoda już jutro o 8:00. Jeśli jeszcze Państwo nie próbowali tak zaczynać niedzieli, to serdecznie polecam. Naprawdę cały dzień po takiej dawce literatury wygląda zupełnie inaczej.
0: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.

0: może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Alfabet Kabaretu tej w Radiu Pogoda.
1: Jeżeli chodzi o literkę N, że tak tutaj no, pozwolę sobie...
2: Nie men.
1: Na przykład, prawda? Albo nierzeczywistość. Ale chodzi mi akurat o piosenkę Teja, Nasze dzieci.
2: Dzisiaj w szkole pierwsze ja. Pani jest od rana zła.
3: Bo na lekcjach znowu nie ma dzisiaj trzech.
2: To jest taka piosenka, którą Zenek napisał. Taka, wiesz, nie to, żeby zmienić politycznie coś tam, tylko po prostu w latach 78-7. Pomysł Krzysia Jaślara, żeby Zenka wyeksponować jako gwiazdę, wschodzącą gwiazdę. Narodziny Gwiazdy, taki był program, tak, zresztą, jeżeli pamiętasz. Tak. No i wtedy też ta piosenka zaistniała w tym programie o dzieciach. Zenek to trochę wcześniej napisał tą piosenkę, ale zawsze było potem zrobione, okej, to ta jest dobra piosenka. I dlatego wy te piosenki znacie, bo to leciało w telewizji, ale piosenek takich, które leciały w telewizji, jest tejowskich 10,
1: tak,
2: 12,5, nie wiem, nieduża ilość, a było napisane co najmniej 160. I to jeszcze takie na poziomie, no wiadomo, że Rychu, jak to się robi, to jest bardzo śmieszne jako puenta w tej piosence Nasze dzieci, ale czy to jest bardzo edukacyjna? No może dla Rysia i dla...
1: Może, tak, tak. Tego się nie dowiemy.
2: No, my musieliśmy się sami jakoś bawić i myśleć, co autor miał na myśli.
1: No, ale to akurat jest bardzo przyjemne myślenie o tym, co autor miał na myśli. Zresztą każdy może się odnieść do tego.
2: Piosenki były pisane różne i te były takie bardzo mądre, takie...
1: Zabawowe.
2: Zabawowe, tak, i te, które na weselach do tej pory pewnie grają i śpiewają. Mhm. To mi się przypomniało, mieliśmy kiedyś rozjazdy z Poznakowski z Trubadurów.
1: No, Ryszard Poznakowski.
2: Ja się dużo nauczyłem od takich mądrych ludzi. Nie tylko jak zarobić pieniądze, ale to jak być z ludźmi, jak funkcjonować. I on kiedyś, pamiętam, że robił kopię swoich utworów muzycznych, to napisał, i wysyłał do restauracji w Polsce wszędzie. I ja nie wiedziałem dlaczego. On mi tłumaczy, Tadziu, bo wiem, że tam jest zespół. Jak dostanie nuty i słowa i wszystkie i zacznie grać, to tantiemy będą lecieć na Ryszard Poznakowski. Na takiej zasadzie.
1: Oczywiście.
2: I pomyśl, jakie to było mądre jeszcze bez internetu. Każdy dostawał mnie, gotowe, gramy, no to już.
1: Pewnie. Wszystko jest, tylko grać.
2: Jest, no. Ach, jest takich mądrych ludzi, spotkałem, czy to był Kulczyk na przykład. Nie chciał, żebyśmy byli na Woźnej, chciał, żebyśmy byli w Browarze jako Kabaret Tej. I były rozmowy takie, były prowadzone, no ale żeśmy tyle tych kamieni rozbili, także było ciężko, bo to, wiesz, miałeś
1: odciski
2: na łopacie i młotach.
1: Myślę, że piosenka Nasze dzieci będzie bardzo ładną puentą naszej rozmowy na jej temat, a do Alfabetu Kabaretu Tej wracamy w Radiu Pogoda zaraz po 13.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
3: W szkole w klasie pierwszej A pani jest od rana zła, bo na lekcjach znowu nie ma dzisiaj trzech. Nie ma Stasia, co powtarza, Rysia, co się źle wyraża, oraz Dzisia, co w tej klasie się postarzał. Stąd też targa panią gniew, no bo nie wie, co im jest. Najgorsze, że to często im się zdarza. A tymczasem Stasio, Rysio oraz ten najstarszy Zdzisio narazają się nad ważną sprawą w krzakach, bo jak okazało się, jest nareszcie w końcu gdzie się zabawić, bo od jutra już...

0: gdy nazajutrz zapas zwrot. Wszystkie przyszły, jedna w koku, dwie warkoczy, pozostałe gładko uczesane. Noc zaczęła się od tangu, dziś o zlitką grawa bank. Pozostałe są dopiero oswajane. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Do północy było miło, o rysunkach się mówiło i o śpiewie, kto ma piątkę, a kto nie. Tylko Rysio wzrok miał mętny, zaszło coś o plasach ręcznych, o patyszkach, plastylinie itd. Potem każda z par się skryła wzorem starszych w kątach willi. Zgasło światło, cisza była, a po chwili z pokoiku wyszedł Zdzisiu, co do Litki się stosowił i do Stasia mówi cicho: Stachu, Stachu, co, jak to się robi?
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Alfabet Kabaret Day w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie na lato zapewniają relaks nie tylko latem, ale o tej porze roku brzmią wyjątkowo, wypoczynkowo. Za chwilkę kolejne dowody na to, że wypoczynek w towarzystwie Radia Pogoda udaje się znakomicie, a po 13 wrócimy do alfabetu Teja.

0: to promocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jeżeli chodzi o ten album, użycie słowa kultowy nie jest na wyrost. Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i Akwareli. To pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, która otrzymała status złotej, a jej nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i TravistoFast.
16: Aflofarm.

cię przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
11: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Reklama.
12: 13 mija dokładnie w tej chwili, więc w Radiu Pogoda teraz posłuchamy najważniejszych wiadomości, po czym wrócimy do najpiękniejszych melodii na lato i oczywiście do alfabetu Teja.
13: Rolnik zaorał świeżo położony asfalt. Jest już w rękach policji. Który prezydent był najlepszym? Najnowszy sondaż wskazuje jednoznacznie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
13: Michał Pierzchała. Policja zatrzymała rolnika, który w Gliwicach zaorał świeżo położony asfalt. Jeszcze dzisiaj mężczyzna zostanie przesłuchany. Wczoraj po południu traktorem z pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Przed dalszym uszkodzeniem powstrzymali go pracownicy budowy, którzy tak ustawili maszyny budowlane, że nie pozwolili mu na dalszą jazdę. Rolnik twierdził, że fragment wyremontowanej jezdni należy do niego i że nie zgadzał się ani na nowy asfalt, ani na jakiekolwiek inne prace. Tymczasem z map geodezyjnych wynika jednoznacznie, że cała jezdnia jest własnością miasta. Aleksander Kwaśniewski był najlepszym prezydentem

0: Polski po 1989 roku wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Uważa tak prawie 45% ankietowanych. 14% wskazało na Lecha Kaczyńskiego, a 12% na obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. 15% ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano w tym tygodniu aż 25,8 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord, niższy o 0,1 stopnia, padł niedawno. No bo w czerwcu. Także noc w górach była w tym tygodniu tropikalna. To już naprawdę niespotykana sytuacja, mówi Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
1: A w wysokości 1603 metrów nad poziomem morza na Śnieżce, no to zjawisko absolutnie wyjątkowe. Zazwyczaj panują warunki znacznie chłodniejsze, bliższe polarnym, a tu mamy przez większą część nocy temperatura zbliżyła się, przekraczała 20 stopni Celsjusza.
0: No obecnie termometr na Śnieżce pokazuje 18 stopni. Piłka z meczu 1/4 finału piłkarskich Mistrzostw Świata z 1986 roku, w którym Argentyna pokonała Anglię 2-1 po dwóch golach Maradony, w tym jednym zdobytym ręką Boga, została wystawiona przez dom aukcyjny w Dallas na sprzedaż i może osiągnąć zawrotną kwotę ponad 10 milionów dolarów. Wywoławcza cena to 2,5 miliona dolarów. Być może piłka przebije kwotę uzyskaną z aukcji za koszulkę Maradony z tego pamiętnego spotkania, która została kilka lat temu sprzedana za rekordowe 9 milionów dolarów.

0: Pogoda.
1: Przed nami ciepły, słoneczny i na ogół suchy weekend z przyjemnymi wartościami na termometrach. Dzisiaj po południu od 19 stopni na wybrzeżu do 23 stopni w centrum i do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Przelotne deszcze tylko na południowym wschodzie, a jutro cieplej do 31 stopni.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Piotr Sworakowski, dzień dobry. W imieniu swoim i Tadeusza Osipowicza zapraszam na dalszy ciąg Alfabetu Kabaretu Tej. Nasze dzieci, to znaczy piosenka o tym tytule, była ostatnim hasłem na literę N. Za kilka minut przejdziemy do kolejnych haseł alfabetu i od razu spróbuję skłonić Tadeusza do osobistych zwierzeń. Jak mi się uda? No to się niedługo okaże, ale najpierw należy się nam chwilka sobotniego relaksu przy najpiękniejszych melodiach na lato.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Teraz literka O jest. Jest taki jeden facet, od którego nie wiem jak zapytać. Nazywa się Osipowicz, Tadeusz ma na imię. Siedzi przede mną i ma coś powiedzieć o sobie i kabarecie tej.
2: Zobacz, na tej książce, widzisz, ja jestem szlachta wileńska, zobacz.
1: Rzeczywiście.
2: No bo, także jestem szlachcic z Wilna, dlatego no, cieszę się, że dla moich synów przywiozłem takie wielkie też herby jako wileńska szlachta. Tato zawsze mówił, o tam szlachta, wiesz, że ze szlachtkiej rodziny pochodzimy. No oczywiście moja mama, a Marian, przestań, co ty Marian, ty wiesz. Ale potem się śmieję. Tak mnie na imię, mój Marian. I do tej pory mam Toyotę Mariana. Zapala na pół obrotu.
1: No tak.
2: Dobra, wracając do Osipowiczów. Urodziłem się w Wilnie, miałem 2 latka, moja rodzina przyjechała do Wrocławia takim pociągiem jak sami swoi.
3: O, człowiek!
4: Gdzie? No. Tam człowiek. Musi jakiś tutejszy.
2: Tylko, że oni jechali czarno-białym, a my jechali po takim pobrudzonym. Tato miał Moskwicza starego, taki niebieski, pamiętam. Ja już nie pamiętam tam, tylko pamiętam, że moi rodzice się bardzo bali, że celnicy przyjdą. Wiesz, na tej zasadzie, nie to, że zabiją, to jeszcze rower zabiorą, wiesz. Ale podobno bardzo śmierdziało i ten celnik to długo nie wytrzymał w tym i tak dzięki mnie, jako szlachcicowi, przywieźliśmy te wszystkie szafy, ubrania, no wiesz, wszyscy zabierali to, co mogli zabrać, bo myśleli, że to takie wielkie bogactwa, szafa drewniana tak, jakaś tam. Tak. No i przyjechaliśmy do Wrocławia, no i tam zacząłem do szkoły podstawowej chodzić. Tu stałem pierwszą dwóję. Bo był taki rysunek, pilnik był narysowany. A mój tato zawsze na to mówił na pilnik. Więc jak była odmiana na pilnik, kogo nie ma na pilnika, kogo nie ma na pilnikowi. Także za każdym razem miałem błąd. I pani Czerska mi 2 dała za to, że miałem 27 tysięcy błędów. Bo z Wileńska rozmawialiśmy
1: no tak,
2: w rodzinie.
1: Ale jak już trochę przyswoiłeś miejscowego języka, nie miejscowego, miejscowego.
2: No, rodowity wrocławianin.
1: To wtedy trafiłeś do kabaretu. Jak to się stało?
2: Znaczy nie, do kabaretu na studiach już zawsze byłem, no przed studiami, już w przedniej szkole. Czyli grałem na akordeonie. Tato mówi, ty się naucz grać na akordeonie, to rodzinę utrzymasz. Bo on gra na akordeonie na weselach i ja też zacząłem grać na akordeonie. 96 basów, Weltmeister, duży, taki ogromny, wyżej mojego czoła. Pierwsze 20 zł zarobiłem w 8 klasie szkoły podstawowej, grając na akordeonie.
1: No i do tej rozmowy wrócimy jeszcze w Radiu Pogoda za kilkanaście minut.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
5: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć.

wyskakujący z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Alfabet Kabaret Day w Radiu Pogoda.
1: Już wspominałem o tym podczas spotkań z Tadeuszem Osipowiczem, że Kabaret Day posiada swoją oficjalną stronę internetową, gdzie Państwo mogą znaleźć mnóstwo informacji, trochę zdjęć oficjalnych mniej lub bardziej i coraz więcej filmów z występów Teja. Adres jest prosty: kabarettej.pl. Kabaret Day pisane razem z Y na końcu oczywiście, ale poprzednie części naszej rozmowy z Tadeuszem w Radiu Pogoda znajdą Państwo w archiwum naszych audycji na stronie radio.pogoda.pl i ta dzisiejsza część też się tam wkrótce znajdzie.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście mieczy fosfor.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofa.
8: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
13: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: No to wróćmy do naszej rozmowy o Tadeuszu Osipowiczu, bo w naszym alfabecie jesteśmy przy hasłach na literę O. Opowiedz, jak trafiłeś do Teja.
2: Zenek zobaczył, że taki był kabaret Toto, tajna organizacja Tadka Osipowicza na uczelni, i myśmy jakieś tam teksty pisali, coś tam było fajnego. Ja grałem na fortepianie czy na gitarze i był 6. festiwal studentów Polski w Poznaniu. Były występy w arenie, tak? No, myśmy nawet otwierali ten cały koncert taki, bo mieliśmy tam, to mój kabaret, to wita was, bardzo, sorry. To ja pukałem, to nie cenzura. Takie, wiesz, proste pioseneczki, tego typu nasza klasa. I Zarek wtedy też tam był, przyszedł do grubego, rudego Schuberta i mówi tam, że po pierwsze, żebyśmy wystąpili na Woźnie 44 ze swoim programem, bardzo dobrze. No znowu, może historia AWF-owska może mu się trochę przypomniała, bo wiesz, AWF-owcy bardzo się fajnie śmiali i myśmy coś tam jakieś wygrywali.
1: No wygrywaliście, tak,
2: tam
1: tak,
2: wygrywaliśmy jakieś przeglądy tam w Krakowie AWF-ów czy tam jakieś rzeczy. No, dlatego bliżej tego kabaretu i bliżej tego Zenka Laskowika, którego częściej i częściej spotykałem.
1: A jak to było z tą rozmową z Zenkiem Laskowikiem?
2: Którą?
1: No pierwszą.
2: Taka pierwsza ważna rozmowa, pierwszej się nie powiem. Zenek Laskowik, nie, już po występie na Woźnie 44, gdzie jeden z moich kolegów z kabaretu Toto udawał skok z wyż i uderzył się głową w sufit, bo tam było niedużo, także od tego czasu jego rola się zmniejszyła bardzo. Ale nieważne, przyszedł do mnie Zenek, tu jest moja wizytówka, ja mu też swoją wizytówkę dałem, bo miałem taka wizytówka, która jest w książce.
1: No, wiem,
2: Tadeusz Osipowicz, kawaler. Bo tak każdy sobie pisał, magister tam, czy tam jakiś, wiesz, inżynier. A ja do tej pory dziewczyny naprawdę trzymały tę wizytówkę i jedna mi przysłała do Stanów moja bardzo bliska koleżanka i mówi, zobacz, co jeszcze trzymam. Bo to było takie inne, dziwne, numer telefonu we Wrocławiu, adres. No i Zenkowi dałem to. Potem wielokrotnie, żebyśmy się spotykali, bo ja indywidualny tok studiów, także mogłem sobie wyjeżdżać, przyjeżdżać do Poznania bardzo często moim Fiatem 126P.
1: Szlachta w końcu.
2: Widzisz? Bardzo ładnie, żeśmy zakończyli to. I tym optymistycznym. Także to jest o Osipowiczach.
1: O Osipowiczu, Tadeuszu, bo przecież także masz w tym swój udział.
0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Zanim się rozstaniemy z alfabetem kabaretu Tej na kolejny tydzień, zdradzę Państwu, co będzie można usłyszeć w tę najbliższą sobotę od 10. Na pewno będzie mowa o niepobitym do dziś rekordzie Teja, który padł w sali kongresowej Pałacu Kultury. Oczywiście pojawią się kolejne piosenki śpiewane nie tylko przez członków Teja, ale też przez znanych artystów estrady. No i będzie mowa o Januszu Rewińskim, czyli jednym z najbardziej znanych członków kabaretu Tej. To za tydzień. A od 14 dzisiaj Radio Pogoda przejmują Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski, którzy z wrodzonym sobie zaangażowaniem i poczuciem humoru zadbają o Państwa dobry nastrój dziś po południu.
0: Alfabet kabaretu Tej w radiu.

0: pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
9: Mega okazja. W Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dłutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Została ostatnia reklama.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wyjdzie.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Boli, swędzi,
4: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
10: Pora na wakacje.
9: Pora na hybrydę z rabatem.
11: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Została ostatnia reklama.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Reklama.
13: Godzina 14.
14: Niebawem.
13: Wiadomości będą za chwilę, prognoza pogody i później Świnki 3.
15: Olbrzymie straty po tym, jak rolnik zaorał w Gliwicach świeżo położony asfalt. Wojskowe samoloty nad Warszawą, żołnierze ćwiczą przed defiladą. Znaleziona w kominku książka zwrócona do biblioteki po 150 latach.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
15: Michał Pierzchoła. 400 tysięcy złotych. Tyle, jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego wczoraj przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Jak już wcześniej informował

0: Informowaliśmy, przed dalszym uszkodzeniem jezdni rolnika powstrzymali pracownicy budowy, którzy w taki sposób ustawili maszyny budowlane, aby uniemożliwić mu dalszą jazdę. Policjanci zatrzymali rolnika na gorącym uczynku. Ma być dzisiaj przesłuchiwany. Władze Gliwic przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Samoloty Wojska Polskiego przeleciały nad Warszawą wzdłuż koryta Wisły. Przelot był elementem przygotowań do defilady, która odbędzie się w stolicy za tydzień w ramach centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego.
1: Jak się podoba próba?
2: Bardzo się podoba. Nie wiedziałam, że jest, więc tak korzystamy z okazji.
3: Patrzmy na to, że się rozwijamy. Mamy coraz nowszy sprzęt, no i dążymy do czegoś, tak?
1: Jest okazja przede wszystkim zająć dobre miejsca, jak widzę.
2: Nie tak, bo rok temu było strasznie gorąco. Ja byłam rok temu. Było strasznie gorąco, bardzo dużo ludzi, nie było nic widać, więc skorzystaliśmy z tej okazji, żeby zobaczyć próby.
0: Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać samoloty F-16 oraz nowy nabytek Polskich Sił Powietrznych, czyli samoloty F-35. W pokazie uczestniczyły również śmigłowce. Przelot samolotów nad Warszawą był dopiero początkiem weekendowych przygotowań do defilady. Od 16 do jutrzejszego przedpołudnia zamknięta będzie Wisłostrada na kilkunastokilometrowym odcinku. To główna trasa biegnąca z północy na południe stolicy. W nocy przejedzie ulicami sprzęt bojowy, a nad ranem rozpoczną się przemarsze pododdziałów pieszych. Na koniec historia z Australii. Książka została zwrócona do biblioteki po 150 latach. Znaleziono ją w skrzynce na herbatę, która przez dziesięciolecia leżała w zabitym deskami kominku. Była nieco zawilgocona, ale poza tym w dobrym stanie, to oprawiona w płótno książka Zabytki Aten. Przypuszcza się, że za jej przetrzymywanie był odpowiedzialny kamieniarski czeladnik. Biblioteka przeliczyła, że kara za 150-letnią zwłokę w oddaniu wynosi w przeliczeniu prawie 75 tysięcy złotych. Placówka postanowiła ją jednak umorzyć.

0: Pogoda.
1: Popołudnie w większości kraju pogodne. Od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 23 w centrum i do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich.

0: sport, muzyka oraz gry to my.
1: Panowie, pozwólcie, że ja dzisiaj pierwszy...
2: Nie przywitasz się ze słuchaczkami i słuchaczami? Nie powiedziałeś. Dzień dobry.
1: I właśnie o to chodzi. Zawsze mi zwraca uwagę. Dzień dobry państwu, ona miała rację. To prawda. W sensie, rok 1936 był dla mnie rokiem przełomowym. I chciałbym, żeby dla was też był. Mianowicie od tego momentu zacząłem widzieć w sobie zupełnie nowe siły. Za każdym razem, jak ja coś tu mówię, to wy mnie strofujecie. A ja to teraz mam w nosie, bo stałem się byczkiem Fernando, proszę państwa. Dlatego ja wolę zamiast walczyć, to sobie leżę, oglądam i dzisiaj Bąchać chciałbym wam zaproponować kwiatki. Takiego rodzaju podejście do życia. Leżysz, oglądasz kwiatki, cieszysz się poezją i nic się więcej nie interesuje.
2: Krzysiu, wysłuchaliśmy tyrady naszego przyjaciela i teraz możesz powiedzieć witam państwa, ja też powiem witam państwa, damy piosenkę i jedziemy, dobra?
3: Dzień dobry państwu.
2: Dzień dobry.
3: Troszkę nam przeszkodził na początku, pamiętaj, żebyś nam dalej nie przeszkadzał. Tak, będziemy pokazywali ci, kiedy możesz mówić.
2: Aha. Taki wiecie, znak to mówisz.
1: Tak jest, tak. Mam w nosie wasze uwagi, bo jesteście bezwzględni, brutalni, a ja idę wąchać kwiatki.
3: Krzysiu, tak jest, wiem, co chcesz powiedzieć. No. Wiem, bo też mnie to fascynuje.
2: Coś się tak dzisiaj wystroił.
1: Powiem wam pod koniec programu.

0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Jak myślicie, panowie, co dzisiaj w programie?
2: Tego nikt nie wie.
3: Ja wiem.
1: Mów.
3: Ja wiem. Wiem, proszę państwa, że jest inspektor Oko, który został, proszę państwa, dzisiaj bohaterem powieści napisanej przez Wojciecha Pijanowskiego.
2: Zadzwonimy dzisiaj do kogoś.
1: Będą dowcipasy?
3: Dowcipasy będą, mam parę.
1: Nie, jeden potrzebny tylko, wiesz?
3: A ja mam dwa.
1: No, trudno.
2: A teraz zaśpiewa ktoś, kto jest mi tak bardzo bliski, ponieważ on był kolegą mego tatusia.
3: Tatusia?
2: Tak. On, słuchajcie, no był młodszy od taty o 13 lat. Urodził się, podobnie jak tato, w Stanisławowie.
3: O, to już poza granicą teraz.

0: sport, muzyka oraz gry to my.
1: Włodek?
2: Tak.
1: Ja mam do ciebie prośbę taką. Aha. Nie zdradzaj, kto pisze te zagadki. Ja chciałem być inkognito.
2: Inkognito to się nie da.
1: Jak to się nie da?
2: Gdybyś nie da, panie,
1: nie, gdybyś nie chlapał, to by było dobrze. No, język lata jak łopata.
2: Pani kierowiczka słyszała na mnie i powiedziała, żebym nie gadał tak dużo, więc nie gadam.
3: Proszę państwa, pokłócili się.
1: Nareszcie. Tuż po przerwie, proszę państwa, spotkamy się z inspektorem Oko.
2: Autorstwa Wojciecha Pijamskiego.
1: Prosiłem cię?
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy
5: w Radiu Pogoda.
4: Radio Pogoda.

0: wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Inspektor Oko na tropie.
1: W biurze inspektora Oko zadzwonił telefon. Oko odebrał i po chwili rozmowy powiedział do koksa.
2: Wychodzę, mają ten samochód z porannego wypadku.
3: Z jakiego przypadku?
1: Zapytał koks.
2: Wypadku. Ktoś potrącił staruszkę na przejściu dla pieszych i uciekł. Ale mają ten samochód, stoi przy boisku do koszykówki. Trzeba znaleźć kierowcę. Jadę.
1: Inspektor Oko szczególnie nie lubił, gdy ktoś uciekał z miejsca wypadku. Bardzo tego nie lubił. Gdy dojechał na miejsce, zauważył dwóch mężczyzn rzucających do kosza.
2: Najwyraźniej ojciec z synem.
1: Pomyślał.
2: Mamusia musi być bardzo wysoka, bo tatuś jakiś taki mikry.
1: Oko wysiadł. Obejrzał zaparkowanego przy krawężniku antycznego Mustanga. Na prawym błotniku było wgniecenie.
4: Przepraszam pana, ale ten samochód nie jest do sprzedania.
2: Uwielbiam ten model.
1: Oko uśmiechnął się.
2: Ale interesuje mnie z innego powodu. Inspektor Oko, jestem i szukam sprawcy wypadku.
4: To ja jestem, panie inspektorze. Nie uważałem. No i cóż, stało się.
2: Rozumiem. No, pański syn ma niezłe warunki, by być koszykarzem. Mam do pana prośbę.
1: Oko był nieco zażenowany.
2: Czy mógłbym przynajmniej usiąść za kierownicą? To model z mojego dzieciństwa.
4: Ależ oczywiście. Proszę bardzo. Może pan nawet nim przejechać. Syn panu pokaże, co i jak, bo to nie jest automat.
1: Inspektor Oko usiadł na miejscu kierowcy. Przesunął fotel, ustawił lusterka i ruszył. Gdy wrócił uśmiechnięty, wysiadł i powiedział.
2: Świetny samochód. A mam jeszcze jedno pytanie do pana. Czy mogę porozmawiać z pańską żoną?
4: Nie może pan, bo od tygodnia jest u teściowej.
2: Aha, a syn jeździł dzisiaj tym samochodem?
4: Nie, tylko ja. A jaki wie pan, jakiś pechowy to dzisiaj dzień.
1: Inspektor pokiwał głową i zaaresztował. Kogo i dlaczego właśnie tę osobę?
0: Inspektor Oko na tropie.
2: Kogo aresztował Oko?
4: Gdzieś za morzem, gdzieś czekając na mnie, stoi na złotych piaskach i obserwuje żeglujący statek.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, od pewnego czasu dzwonimy do naszych znajomych różnych, zadając różne pytania, a podstawowe pytanie brzmi, i to jest pytanie do Państwa, do kogo zadzwoniliśmy. Za chwilę będzie taki telefon.
2: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
0: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
4: Jeżeli chodzi o ten album, użycie słowa kultowy nie jest na wyrost. Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i Akwareli. To pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, która otrzymała status złotej, a jej nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10.
4: Zapraszam, Monika Tarka.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
12: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Została ostatnia reklama.
16: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
19: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
19: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofarm.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, domki.

0: Świnki trzy.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: No to czas na zagadkę.
3: Halo?
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Tu Radio Pogoda.
3: Witam serdecznie.
4: Krzysztof Szewczyk.
2: Włodzimierz Zientarski.
5: Wojtek Pijanowski, dzień dobry. Żadnej reakcji nie ma.
4: I muszę uprzedzić.
5: Wspaniale. A, teraz dobrze.
4: Może to być bardzo, bardzo dziwna rozmowa, bo Włodek nie wie, z kim rozmawiamy. Też ma odgadę.
2: Nie wiem. Ale kobieta będzie, tak?
5: Nie, facet, słyszysz, basem mówi.
3: Jest również szansa, że rano mogę mieć inny głos i wieczorem.
4: A co zrobisz z tym głosem w ogóle?
5: Może go naprawić, tylko czy użytkowany jest?
3: Użytkuję go na różny sposób. No tak.
5: A Wojtka Gąsowskiego znasz?
3: Znam. A kto nie zna Wojtka?
5: A tak osobiście, nie? Także słyszenia.
3: Nie, no dobrze znam. Osobiście znam. Czy dobrze, to chyba może niekoniecznie bardzo dobrze.
4: A, Wojtek tak dopytuje, wiesz, bo pewnie chciałby, żebyś go zapoznała z Gąską. A jakiej muzyki słuchasz?
3: Bardzo różnej. To tutaj akurat to pytanie może oddalić od naprowadzenia na to, kim jestem, bo słucham każdej dobrej muzyki od takiej filmowej, symfonicznej poprzez rozrywkową, jazzową, popową, funkową.
4: A wiesz co, to
3: elektroniczną.
4: Chyba...
3: Nie pomogłam, nie?
5: Cały
2: nie,
5: rzecz.
2: Bo nie, bo oni mają takie pytania. Powiedz, śpiewasz czy mówisz? Zawodowo.
3: No, zawodowo śpiewam.
5: Proszę Państwa, ja myślę, że już wystarczy. Dowiemy się, z kim rozmawialiśmy pod koniec programu.
4: Proszę Państwa, a teraz muzycznie będzie rock and roll, czyli taka muzyka, którą moi koledzy znają od dzieciństwa, bo uczyli się chodzić i od razu tańczyć rock and rolla. Buddy Holly zaśpiewa. On był takim pionierem amerykańskiego rock and rolla i na nim zarobali się nawet Beatlesi i Rolling Stones.

0: Autopromocja.
1: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Rominę Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
7: Została ostatnia reklama.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofa.
0: Reklama.
10: Proszę Państwa, już niedługo godzina 15, już pierwsza godzina naszego programu mija. Będą wiadomości, potem będzie prognoza pogody, a potem my w drugiej godzinie programu. Świnki 3.
11: Mężczyzna, który wulgarnie wyzywał dwójkę Ukraińców, zgłosił się na policję. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wkurzony Donald Trump. Kolejna przeszkoda w budowie wielkiej sali balowej w Białym Domu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Michał Wierzchoła. Zgłosił się na policję mężczyzna, który w środę wulgarnie wyzywał dwie osoby narodowości ukraińskiej w Krakowie. Ukraińcy tuż potem udali się na komisariat, aby to zgłosić. 39-latek został zatrzymany, miał też być przesłuchany. Potem ma być doprowadzony do prokuratury, gdzie mogą mu zostać postawione zarzuty. Policyjne czynności są prowadzone pod kątem znieważenia na tle narodowościowym, za co kodeks karny przewiduje do 3 lat więzienia. Przejezdna jest już droga w Pułankowicach koło Kraśnika w Lubelskiem po zdarzeniu samochodu osobowego z busem pasażerskim. Do szpitali trafiło 10 osób, w tym 2 dzieci. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem, na jezdni w stronę Katowic, na wysokości MOP-u Wiśniowa Góra. 71-letni kierowca osobówki najechał na tył innego auta, a to uderzyło w kolejny samochód, mówi młodszy aspirant Mariusz Piliński z łódzkiej policji.
12: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 71-letni kierowca kij nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył BMW, które następnie zderzyło się z Volvo. Do szpitala trafił kierowca kij oraz 68-letnia pasażerka z tego auta.
11: Kierowcy byli trzeźwi i w miejscu wypadku nadal wyłączony.

0: jest jeden pas ruchu autostrady A1. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wprowadzony półtora roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.
1: Gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów.
0: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Od lipca skrzynka e-doręczeń jest dostępna w mObywatelu. W systemie jest już ponad 4,5 miliona adresów. Ponad połowę z nich założyły osoby fizyczne. Dla większości instytucji publicznych oraz firm zarejestrowanych w KRS-ie e-doręczenia są obowiązkowe. Decyzja sądu apelacyjnego o wstrzymaniu budowy sali balowej przy Białym Domu jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, grzmi prezydent USA Donald Trump. Dodał, że oprócz sali balowej powstaje tam kompleks wojskowy. Trump zapowiedział, że odwoła się do Sądu Najwyższego. W sporze chodzi o to, że budowa ruszyła mimo braku odpowiednich zgód i autoryzacji Kongresu. Prezydent zapewnia, że zgromadził 400 milionów dolarów na budowę, a środki pochodzą od darczyńców i od niego samego.

0: Pogoda.
1: Popołudnie w większości kraju pogodne. Nocą na termometrach od 10 do 14 stopni, nad ranem na północy możliwe mgły. Jutro bezchmurnie albo zachmurzenie małe. Na termometrach w niedzielę od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Już jesteśmy, proszę Państwa.
2: Włodek będzie dzisiaj Państwu zapowiadał piosenki.
3: Ja, ale moje, które sam wybiorę.
1: To wybierz pierwszą.
2: Dobra, to ja Ci pomogę, dobrze? Ada Rusowicz zaśpiewa. Z jakim zespołem?
3: Z zespołem, proszę Pana, adekwatny do jej głosu.
2: Zawsze tak mówisz, kiedy nie wiesz?
3: Wiesz.
2: Wyskoczyłem.

0: sobie świlki trzy, świlki trzy, świlki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Czas na dowcipasy. Okropne rzeczy będą.
2: Będą.
1: Bardzo śmieszne, ha, ha, ha. Kto chce zacząć? Może Włodek.
2: Otóż pewna pani w Szkocji gotowała kolację mężowi, a ten w tym czasie naprawiał dach. W pewnym momencie się zachwiał, spadał, ale przelatując obok kuchni, krzyknął do żony: ugotuj tylko dla jednej osoby, ja zjem w szpitalu.
1: A propos męża, rozprawa rozwodowa i sąd się pyta, ja właśnie twierdzi, mówi tak: proszę pana, pan twierdzi, że żona już pana nie kocha. Czy ma pan jakieś dowody na to? Mam, wysoki sądzie. Wczoraj, kiedy się poślizgnąłem na schodach i wpadłem do piwnicy, żona zamiast przyjść mi z pomocą zawołała: jak już tam jesteś, to przynieś wiadro węgla, słoik ogórków i ziemniaki.
3: To ja jeszcze zakończę ten fragment naszej audycji. Alkoholik przeczytał artykuł o niebezpieczeństwach wynikających z nadużywania alkoholu. Strasznie się wystraszył i postanowił, że już nigdy więcej nie będzie czytał.
2: Aha.
3: No i co?
1: No i bardzo dobrze, no.
2: No tak, no.
1: Zepsułeś dobry nastrój, bo powiedziałeś dobry dowcip.

0: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Mega

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Została ostatnia reklama.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
4: Reklama.

Siadamy na parterku, babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy, po co babcie denerwować, jak się babcia cieszy.

0: aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleszy, po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Włodek, telefon ci wypadł z ręki. Masz problemy z rękami, nieraz z dłońmi?
2: Nie mam.
1: Wiesz, bo podobno najlepszym zajęciem dla rąk jest, wiesz co? Wojtek, ty wiesz?
3: No, witanie się.
1: Nie, witanie jest niebezpieczne. Liczenie pieniędzy.
2: A, tak. Byle własnych.
1: Jak liczysz te pieniądze, cały czas dłonie są w ruchu.
3: Tak.
1: A więc usuwany jest ból stawów, prawda? Normalne ciśnienie przywraca, prawda? Łagodzi ból zębów i głowy, no bo jak liczysz długo, prawda, no to znaczy, że jesteś zadowolony, bo dużo naliczyłeś. Ale również poprawia wzrok, bo przy nie tylko dłoni,
3: ale... Patrzeć na nominały.
1: Dokładnie, tak. Ale również wygląd zewnętrzny, no i warunki mieszkaniowe też przecież poprawia.
3: Ja to apeluję w takim razie do wszystkich, żeby zlikwidować maszynki do liczenia pieniędzy.
1: Tylko w ręku.
3: Bo to jest, tak, bo to dla zdrowia dobre.
0: Były sobie świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: to promocja. Mango.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
13: Jeden z najpiękniejszych ogrodów różanych na świecie, Aflopark w Pabianicach oraz Muzeum Miasta Pabianic zapraszają na wyjątkową wystawę Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Mitoraj, Abakanowicz, Szapocznikow, Beksiński. Ponad 50 rzeźb światowej sławy artystów w dwóch niezwykłych przestrzeniach. Plenerowe instalacje wśród milionów kwiatów w Afloparku oraz ekspozycja muzealna, gdzie zobaczysz detale z bliska. Więcej na stronie aflopark.pl.
14: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
15: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, dziękujemy bardzo. Kończymy program.
2: I na zakończenie programu troszeczkę...
1: Nie rozpędzaj się, proszę Państwa. Dawaj. Oko aresztował syna tego pana.
3: A czemu?
1: Dlatego, że był po pierwsze bardzo wysoki. No. A jak wsiadł do samochodu Oko, to musiał przestawić fotel, żeby mu było dobrze, przestawić lusterka, czyli to znaczyło, że ten samochód był prowadzony przez bardzo wysokiego kogoś.
2: A to się Włodek? Już możemy się żegnać.
1: Nie, jeszcze.
3: Jeszcze nie.
1: I jeszcze jedno rozwiązanie, do kogo my dzwoniliśmy. Posłuchajmy.
4: Nazywam się Natalia Kukulska i bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda moim własnym głosem.
1: Dziękujemy, Natalka.
2: To ja już w takim razie, ja już lecę w zasadzie. Ja wam po drodze opowiem, o czym jest ta piosenka, bo dobra. Ja ją przygotowałem dla was, bo dla mnie jesteście super. I 65 lat temu wybrałem tą piosenkę dla was, bo ona się nazywa He's So Fine, czyli on jest super.
3: Ale oni są super.
1: No to on dwa razy powiedział.
3: Wojtek i ja.
1: Powiedział dwa razy. Patrzył na ciebie i na mnie.
3: A, no to dobrze.
1: Do usłyszenia
2: za tydzień.
5: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jeżeli chodzi o ten album, użycie słowa kultowy nie jest na wyrost. Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i Akwareli. To pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, która otrzymała status złotej, a jej nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na mol.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Została ostatnia reklama.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
14: 400 tysięcy to straty po tym, jak w Gliwicach rolnik zaorał asfalt. Eksperci są zgodni, wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Hurkacz odpadł, z kolei Świątek już niebawem zagrał ćwierćfinał tenisowego turnieju w Kanadzie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
14: Michał Pierzchoła. Rolnik, który zaorał świeżo wylany asfalt w Gliwicach, został doprowadzony do prokuratury. Do niecodziennej sytuacji doszło wczoraj po południu. 60-latek twierdził, że część drogi należy do niego. A skoro tak, to podjechał traktorem z podpiętym pługiem i... No właśnie, zajście nagrali świadkowie, a drogowcy zajechali ciągnikowi drogę walcem.
15: Uszkodzeniu uległo prawie 200 metrów tego nowego asfaltu.
14: Relacjonuje nadkomisarz Marzena Szwed z gliwickiej policji. Mężczyzna tłumaczył się już przed prokuratorem, a niebawem stanie również i przed sądem. Władze Gliwic stanowczo przekonują, że droga należy do miasta, a drogowcy wycenili szkody na 400 tysięcy złotych. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litr spadną ceny benzyny. Spadki ceny na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie po tym, jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Kanadyjska przygoda Huberta Hurkacza na kortach w Montrealu dobiegła końca. Polak odpadł z turnieju w trzeciej rundzie po blisko 3-godzinnym boju, 3-setowej walce i dwóch niewykorzystanych piłkach meczowych. A już niebawem także w Kanadzie, tyle że w Toronto o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Błażej Kulesza.
16: Dla Hurkacza Holender Boutique van de Zandschulp może być śmiało nazywanym rywalem nie do przejścia. W Kanadzie Polak mógł rozstrzygnąć mecz w dwóch partiach, ba, miał nawet dwa meczbole, ale ich nie wykorzystał i mecz przegrał 3-6, 7-6 i 7-5. W kanadyjskim tysięczniku w Toronto dziś zagra Iga Świątek, a jej przeciwniczką Ukraińską.

0: Marta Kostiuk, Trybuny. Pewnie będą za Polką, o czym Świątek przekonała się podczas wcześniejszych pojedynków.
1: Polacy też są wszędzie. No cóż, może nie są aż tak bardzo głośni jak inni kibice, ale czuję, że naprawdę mnie wspierają w każdym kraju, w którym jestem. W dotychczasowych 4 meczach z Kostiuk to Świątek 3 razy wygrywała, ale w ostatnim spotkaniu to Polka musiała przełykać gorycz porażki.
2: Mecz Świątek-Kostiuk o 18:30.
3: Pogoda.
2: W nocy na termometrach od 10 do 14 stopni, chłodniej na północy i w górach od 7 do 10 stopni. Nad ranem na północy krótkotrwałe mgły. Jutro w dzień bezchmurnie albo tylko niewielka ilość chmur. Na termometrach w niedzielę od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 31 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.
3: Tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Tak zakręconej loterii.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Została ostatnia reklama.
9: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis.

0: 2 sztuki na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: startem 10. edycji konkursu.
1: Fundusz Czasów Pogodowych.
0: Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Została ostatnia reklama.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Napaść na 16-latka w Goleniowie. Chłopak ma rany kłute. Ognisko gruźlicy w placówce oświatowej w Warszawie. Za chwilę też piłkarska ekstraklasa. Radomiak przegrywa z Górnikiem.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
13: Michał Pierzchała. W Goleniowie w zachodniopomorskim dwóch 17-latków miało zaatakować 16-latka. Poszkodowany z ranami kłutymi został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Lekarze określają jego stan jako dobry. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeden z napastników również wymagał pomocy medycznej. Karetka przywiozła go na SOR z ranami dłoni. Ognisko gruźlicy w jednej z placówek oświatowych w Warszawie. Jak informuje Sanepid, chorobę rozpoznano u pracownicy placówki i jednego dziecka, a u trojga kolejnych stwierdzono latentne zakażenie prątkiem gruźlicy. Latentne, czyli takie, gdy bakterie znajdują się w ciele człowieka, ale nie wywołują żadnych objawów. Choroba jest przenoszona głównie drogą kropelkową. Objawy zachorowania mogą być zróżnicowane. Mogą mieć charakter ogólny, np. gorączka, osłabienie organizmu, brak apetytu czy utrata masy ciała, albo miejscowy w zależności od atakowanego narządu. Najczęstszym objawem gruźlicy płuc jest długotrwale utrzymujący się kaszel. W lasach już pojawiają się pierwsze podgrzybki, koźlarze i kanie. Sezon grzybowy należy jednak przede wszystkim do kurek. Tych nie brakuje w wielkopolskich lasach, skąd właśnie za chwilę u nas raport. Najlepiej tych żółtych pieprzników jadalnych szukać między sosnami, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska podczas grzybobrania z Adamem Kaśmierczakiem.
14: Jakimi zmysłami się kierować szukając grzybów? Tylko i wyłącznie zmysłem wzroku?
15: Myślę, że wszystkimi. Wzrok przede wszystkim, ale też zapach. Jedne pachną tak charakterystycznie grzybowo, inne potrafią pachnieć migdałami. Mniej wykorzystujemy słuch, ale myślę, że on też się przydaje, jak słyszymy, że gdzieś tam z oddali grzybiarz krzyczy do swojej małżonki, że tutaj są kurki.
13: Aby mieć pewność, że zebrane kurki nie są przypadkiem trującymi lisówkami pomarańczowymi, warto odwiedzić oddziały Sanepidu, gdzie pracownicy weryfikują za darmo zbiory. W piłkarskiej ekstraklasie w pierwszym dzisiejszym meczu trzeciej kolejki Radomiak Radom przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3. Dwie bramki dla bardzo dobrze spisujących się Zabrzan zdobył Peter Gonzalez. Pozostałe gole padły z rzutów karnych. Dziś jeszcze dwa spotkania. Trwające już Pogoni Szczecin z Motorem Lublin, a wieczorem Korona Kielce zmierzy się z Legią Warszawa.
16: Radio Pogoda.
0: Pogoda.
13: Jutro będzie cieplej, do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. W centrum termometry pokażą 26, a najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie 20.

0: 22 stopnie. Niedziela bezchmurna albo z niewielką ilością chmur.
1: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

0: pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Została ostatnia reklama.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
9: z wysoką dawką silimaryny,
10: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
9: choliną i chromem.
10: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
10: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Została ostatnia reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Reklama.

0: 2600 metrów, stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
5: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl. Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
12: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas,

0: Jack and Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
1: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.

0: Niezwykle pogodnie. Pozdrawiam słuchacze Radia Pogoda. Katarzyna Żak.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

odrobineczkę biodro już rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma mu. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę

0: dusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5.

0: Tak, zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Marian. A.

0: bezglutenowy
1: i bez laktozy.
0: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Została ostatnia reklama.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda.

słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Została ostatnia reklama.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Reklama.

0: Adela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: To dla kochanka.

0: Ożywi. Jej tatuś czyści spluwę.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz go,

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: To się zdarza może raz na 100 lat. Znam.

0: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby. Aromatów pełen las.
0: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik,
1: wściekły na mnie. Dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby
0: lęk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy?
1: Na lwy by.
0: Na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by.
0: Gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
1: A tu lwica.
0: Co?
1: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
0: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
2: A, aha, aha.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

dziewczyny, czasami też. Czas w pośpiechu figle nam płata, piłka toczy się w bramkę pustą. Wyrósł człowiek już z małolata.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
0: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
1: żebyś nie był bez piosenki,
0: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: westchnąć z wdziękiem.
1: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
0: Parararara, parara, parara, parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
0: na to, żebyś ty patrzał wesele.
1: Jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

Jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, jego

Ja się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?